0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
5: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perlino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
8: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

Bydeker Wejherowski, czyli miejsca, wydarzenia i ludzie, o których opowiada na antenie Norda FM świętej pamięci redaktor Regina Osowicka.

Dzisiaj opowiem Państwu o wyzwoleniu Wejherowa spod okupacji hitlerowskiej 12 marca 1945 roku. W walkach o nasze miasto udział brała gwardyjska armia pancerna dowodzona przez generała Michaiła Katukowa i wchodząca w jej skład pierwsza brygada pancerna Wojska Polskiego imienia bohaterów Westerplatte i inne jednostki. Wojsko radziecko-polskie weszło do miasta w godzinach rannych od strony cementowni. Widzą Państwo tu cementownię na zdjęciu. Najpierw weszły patrole radziecko-polskie, które przeczesywały miasto w poszukiwaniu niedobitków żołnierzy Wehrmachtu i SS-manów. Znaleźli w kilku punktach miasta porzucone mundury SS-mańskie. Na przykład na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Sobieskiego znaleźli cały stos uniformów. Walały się również na ulicy Zachodniej, w pobliżu kortów tenisowych i w innych miejscach. Widzą Państwo na zdjęciu oddział SS-manów butnie maszerujących przez rynek naszego miasta. I teraz proszę to porównać z tymi mundurami w popłochu porzuconymi w różnych punktach Wejherowa. Na ulicach i placach leżały zwłoki ludzi i koni. Wszędzie widać było żelastwo, rozdzielone.

bite samochody, sprzęt wojenny, przewrócone latarnie uliczne, słupy telegraficzne. Szabrownicy ogołacali sklepy, magazyny i opuszczone mieszkania. Kilku młodzieńców wyniosło z domu towarowego manekiny i zaczęli z nimi tańczyć na rynku, świętując koniec wojny. Dom towarowy na wschodniej ścianie rynku należał przed wojną do Jana Gumińskiego, znanego kupca i działacza Polskiego Związku Zachodniego, który został rozstrzelany w Piaśnicy. My, dzieci, też szabrowałyśmy, biorąc przykład z dorosłych. Pamiętam, że z dwiema koleżankami, byłyśmy wtedy 13-latkami, upatrzyłyśmy sobie sklep w tym domu, który Państwo teraz widzą. To znana narożna kamienica z 1907 roku u zbiegu ulic Kościuszki i Świętego Jacka. Mówiło się dawniej, że jest to dom pani Tępskiej od właścicielki Wandy Tępskiej, późniejszej Wójcikowej. Na parterze tej zabytkowej kamienicy był przed wojną znany sklep kolonialny Teofila Baldowskiego, radnego miejskiego. Był też przez pewien czas członkiem zarządu miasta. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie okupacji sklep został przejęty przez Niemców, przez Treuhändera, czyli powiernika. Kiedy weszłyśmy do sklepu Baldowskiego, bo się nadal tak mówiło, zastałyśmy tam już ogołocone półki, ale na kontuarze jeszcze stały trzy torebki z cukrem, pudrem. Zaczęliśmy go wyjadać. Jedna z koleżanek dmuchnęła w tę tutkę, w tę torebkę i chmara białego pyłu osiadła nam na twarzach. Wyglądałyśmy jak śmiej się pajacu w potrójnym wydaniu. Obok sklepu było kino. Kino przylegało do sklepu. Tam też buszowałyśmy. Na widowni i na podwórzu, na zapleczu, wszędzie walały się kasety z filmami, które tu w czasie okupacji wyświetlano. W kinie Apollo, tak się nazywało to kino, późniejsze kino Świt. Brałyśmy te taśmy do ręki, trzymałyśmy pod słońce i oglądałyśmy klatka po klatce. Któregoś dnia w naszym towarzystwie znalazł się chłopiec, jak i młodzieniec, w każdym bądź razie znacznie starszy od nas, i okazało się, że zna się na obsłudze projektora filmowego. I zaczął nam puszczać kroniki filmowe niemieckie, Die Deutsche Wochenschau, i filmy fabularne, ku naszej wielkiej radości. Kiedy wyświetlał Die Deutsche Wochenschau, czyli kronikę, widzieliśmy tam takie sceny, jak te na dwóch zdjęciach kolejnych. Przemawia minister propagandy Józef Goebbels i na kolejnym zdjęciu pożar Staatsoper, czyli Opery Narodowej w Berlinie. Otóż w 1941 roku lotnictwo brytyjskie RAF zbombardowało Berlin, między innymi właśnie operę. I tu widzimy płonący gmach. Kroniki niemieckie często z wyrzutem oczywiście wracały do tego wydarzenia. Ów młodzieniec, którego imienia nawet już nie pamiętam, wyświetlał nam także filmy fabularne, na przykład z Polą Negri, film Mazurek, który był realizowany w berlińskiej wytwórni filmowej UFA, albo znany wówczas film Die Goldene Stadt, czyli Złote Miasto, chodzi o Pragę czeską, także filmy z Marleną Dietrich, którą tu widzimy, Błękitny Anioł i inne, a także film Heimkehr. Myśmy wtedy nie zdawały sobie jako dzieci sprawy z tego,
jaka jest wymowa.

mowa tego filmu Heimkehr. Był to film antypolski, wręcz polakożerczy, ziejący nienawiścią do Słowian. Heimkehr to znaczy tyle, co powrót do domu, do heimatu, do rodzinnych stron, do małej ojczyzny. Myśmy wtedy oczywiście tego nie rozumieli, nie rozumiały dzieci. I proszę sobie wyobrazić, że w mieście jest pełno radzieckich żołnierzy, a spoza drzwi kina Apollo dobiega niemiecka mowa w czasie projekcji filmu. W atmosferze napięcia i nerwowości, jaka wtedy panowała w naszym mieście, żołnierze radzieccy mogli nie od razu skojarzyć, że niemiecka mowa płynie z ekranu. Mogli przypuszczać, że w kinie okopali się, zabarykadowali ci SS-mani, którzy porzucili mundury na przykład na cmentarzu ewangelickim, czy żołnierze Wehrmachtu, że tam zadekowali się niemieccy żołnierze, którzy znaleźli się w pułapce, już nie zdołali się z miasta wydostać. I gdyby tak rozumowali, mogli kino ostrzelać czy podpalić, spalić je razem z nami, dziećmi. Ale o grozie całej sytuacji dowiedzieliśmy się znacznie później od dorosłych. Kiedy żołnierze radzieccy weszli do Wejherowa, przede wszystkim szukali wódki. Mieszkał tu były więzień Stutthofu Franciszek Skierski, znakomicie mówiący po rosyjsku. Opowiedział mi później, że Rosjanie się tłumaczyli. Mówili, że muszą się napić, aby odreagować przeżycia wojenne. Wtargnęli do znanej fabryki likierów i wódek Hochschulza przy deptaku. Zaczęli strzelać do kadzi z moczem winnym i upijać się. Celowali też do butelek z chemikaliami i tym wywołali pożar. Dwa budynki i duża hala produkcyjna poszły z dymem. Potem znaleziono w zgliszczach żołnierza radzieckiego, który prawdopodobnie upił się na umór, zasnął i już nie zdołał ujść płomieniom. Na tym miejscu, na miejscu dawnej fabryki Hochschulza, fabryki wódek i likierów, stoi teraz znany dom, widzą go Państwo, dom, który obecnie nazywa się Bychowo, a to zdjęcie specjalnie dla naszego programu przygotował fotografik Leszek Spigarski. Żołnierze radzieccy rabowali i gwałcili, ale to nie znaczy, że każdy żołnierz radziecki był gwałcicielem. Mówił mi Franek Skierski, ten właśnie, który miał z nimi nieustanne kontakty, bo był tłumaczem w naszym mieście, powiedział do mnie, że niektórzy żołnierze radzieccy wstydzili się tego, co robią inni ich koledzy. Najgłośniejszy był gwałt zbiorowy dokonany na nauczycielce muzyki. Żołnierze radzieccy zawlekli ją do jednego z opustoszałych mieszkań przy ulicy Mickiewicza i tam dokonali na niej zbiorowego gwałtu. Kobieta wskutek tego zmarła. Potem, kiedy oprawcy zorientowali się, że ich ofiara nie żyje, wyrzucili ciało na ulicę Mickiewicza. Leżało tam dość długo. Ktoś nakrył kobietę płaszczem, ktoś inny pobiegł powiadomić brata. Oboje już nie mieli rodziców, ich rodzice już nie żyli. W mieście był wówczas były więzień Stutthofu, doktor Alfons Wojewski, który z innymi lekarzami, z doktorem Jagalskim, doktorem Witke i innymi, organizował w naszym mieście służbę zdrowia. I doktor Wojewski powiedział, że ta pani nauczycielka muzyki, pani S., zmarła

na atak serca od obrzydzenia i przerażenia. Takich przypadków gwałtów było znacznie więcej w naszym mieście, ale ten zbiorowy był najgłośniejszy. To prawda, że wśród żołnierzy Armii Czerwonej było wiele osób, wielu osobników, powiedziałabym, zdeprawowanych. Ale jednocześnie musimy pamiętać o tym, że 6 tysięcy żołnierzy radzieckich czerwonoarmistów poległo na ziemi wejherowskiej. 6 tysięcy. Zostali pochowani na cmentarzu w Bojanie w gminie Szemud. Ci żołnierze radzieccy, którzy polegli w naszym mieście albo na obrzeżach Wejherowa, byli najpierw chowani w pojedynczych polowych mogiłach. Dopiero po ustaniu działań wojennych ekshumowano zwłoki z tych polowych mogił i założono cmentarz żołnierzy radzieckich na rynku. Widzą Państwo tu ten cmentarz na cennym, historycznym zdjęciu. Otrzymałam je od pani Anastazji Brzoskowskiej, która mieszka na placu, przy placu Wejhera 2. Przy cmentarzu żołnierzy radzieckich w rynku postawiono pomnik zwieńczony czerwoną gwiazdą. Oczywiście ten cmentarz założono po ustaniu działań wojennych. W 1948 roku cmentarz w rynku został ekshumowany, wszystkie ciała zostały ekshumowane. Przy tych pracach zatrudniono m.in. więźniów i zwłoki wywieziono przeważnie wozami, furmankami, bo samochodów wtedy było mało, jak na lekarstwo, i pochowano tych żołnierzy na wzgórzu w Śmiechowie przy ówczesnej ulicy Cmentarnej, to jest obecnie ulica księdza Edmunda Roszczynialskiego. Tam spoczywa 700 kilkudziesięciu czerwonoarmistów. Widzimy tu kilka zdjęć z cmentarza żołnierzy radzieckich w Śmiechowie. Na pierwszym przemawia ówczesny prezydent Wejherowa Jerzy Budnik, obecny poseł. Na kolejnym zdjęciu widzimy uroczystość z udziałem marynarki wojennej, a modlitwą przewodzi dziekan wejherowski, ksiądz prałat Bogusław Żurawski. A na trzecim pomnik ku czci tych żołnierzy, którzy tam spoczywają. Pomnik stoi u stóp cmentarza przy ulicy księdza Roszczynialskiego. W połowie marca 1945 roku rozeszła się plotka, że żołnierze radzieccy zabili hrabinę Paulę Kaiserling. Rodzina hrabiów Kaiserlingów była tu niezwykle popularna. Mieszkali, jak to wtedy mówiono, w zamku, czyli w pałacu Przebędowskich. Rozeszła się, jak mówiłam, plotka, że panią Paulę Kaiserling radzieccy żołnierze wywlekli w głąb lasu, tam zgwałcili i zabili. To oczywiście bzdura, bo jeszcze przed wkroczeniem wojsk radzieckich do miasta pani Paula Kaiserlingowa ze swoimi synami, Archibaldem starszym i Gustawem, wyjechała na zachód do Monachium. I dożyła sędziwego wieku. Zmarła w 1983 roku w Monachium i w tym mieście nadal mieszka rodzina Kaiserlingów. Natomiast zagadkowy jest los jej męża, hrabiego Henryka Kaiserlinga. Niektórzy wejherowianie spotkali go, jak szedł pieszo do Gdyni z małą walizeczką w ręku i mówił znajomym, że stara się połączyć z żoną i dziećmi, że będzie próbował dostać się na słynny statek Gustloff, który wtedy ewakuował Niemców na zachód i wiadomo, zatonął. I prawdopodobnie na tym statku był także hrabia Heinrich von Kaiserling, bo jego młodszy syn Gustaw powiedział do mnie, że ojciec już potem nigdy nie dał znaku życia.

zanim wojska radzieckie zajęły Gdańsk i Gdynię, uważali Wejherowo za miasto przyfrontowe. Wywozili stąd wszystko, co mogło się armii przydać. Samochody, nawet uszkodzone, tłuszcze, mąkę, a także przede wszystkim lekarstwa i środki opatrunkowe. Nasze miasto było zupełnie ogołocone, osłabione. Obawiano się nawet, bo szerzyły się choroby, obawiano się nawet, że tu wybuchnie epidemia i przygotowano plan ewakuacji. Miano nas wszystkich mieszkańców Wejherowa wywieźć na Pomorze Środkowe, ale do tego już nie doszło. W czasie wycofania się z naszego miasta w kierunku na Redę żołnierze radzieccy podpalili kilkanaście kamienic w naszym mieście. Między innymi, widzą Państwo na zdjęciu, ja już je kiedyś pokazywałam, między innymi poszły z dymem kamieniczki, kilka kamieniczek zabytkowych na północnej ścianie rynku, tam gdzie teraz są arkady. Podpalono także, widoczne na kolejnym zdjęciu, widoczny dom, piękna kamienica przy ulicy 3 Maja. Jeden z ażurowymi balkonami i na strychu facjatki, malownicze facjatki na górze, widzą Państwo to. Ten dom należał do Teofila Kubackiego, który przed wojną na parterze prowadził dużą, elegancką kawiarnię. W czasie okupacji tę kawiarnię przejął Franz Elwart z mniejszości niemieckiej, ten sam, o którym mówiłam, że w swojej piekarni przy ulicy Klasztornej przed wybuchem II wojny światowej wypiekał ciastka w kształcie swastyki, wywołując oburzenie Polaków. Spalono też jedną kamienicę przy ulicy Puckiej, dwie przy ulicy Wniebowstąpienia i jeszcze kilka innych, na przykład willę lekarza dentysty Fischera przy Deptaku, stał niedaleko ten dom, niedaleko dzisiejszego ZUS-u. Nazwisko brzmiało z niemiecka, więc trzeba było kamienicę czy willę spalić. Widzą Państwo na zdjęciu żołnierza radzieckiego w hełmie z pepeszą, a obok stoi Stanisław Nowakowski, bardzo znany tu w Wejherowie fotograf, któremu zawdzięczamy sporo zdjęć z tamtych marcowych dni. Widzimy pana Nowakowskiego na kolejnym zdjęciu bardziej wyraźnie i jeszcze na trzecim, tak zwany stary zakład Nowakowskich, foto Matejko przy ulicy Sobieskiego, potem się przeniósł w inne miejsce, też przy ulicy Sobieskiego. Stanisław Nowakowski już dawno nie żyje, ale warto pamiętać, że i on dokumentował, utrwalał dzieje, historię naszego miasta. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu i za tydzień dalszy ciąg, część druga o wyzwoleniu Wejherowa spod okupacji hitlerowskiej. Dziękuję, do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.

0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgył dla swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Aresztowani pana czerliści, łe. Karta są kuinci. Tam ziem dobrze sołet płeciun płedłudzi fatedze i zabeciu wnet we wsieście kłopłetach i bidze. Mnił ziem sanie swy płed dachem, a w łyscyńcu kłenie. Teje dobrze ziem chytrowu i staru sam łenie. Płeziciłem na nie siotci i gęstygłe zgrzebła i zwsiedciłe ziemię pesiu wecie są do zdebła. Ty welołem jeś na łeba płekły bełku łede, tak zieś kapska wyglądała jak zdrzybianta młode. Ci na reśce, ziemi już skwincio, wsiedkłe płycowani, chcełem je sopłe prowadzec na trg na sprzedani. Błenen gniady mnie kąsk łez lepu w łenej części drodze. Znowu siemel wiś, ładowna szpat mnie w prawy nodze. Ale już ziem nim miał wiancy bez próg ich wedostac, błestana na tej wedwyżach jak straszno płestac. To strasiedło miało na głowie wiertel miastka płyze, a na piersach, jak cię gwiazdę, szklełem łysa guzę. Mniało ciesto siadum broda i dłudzi wąseska, tak, że jemu leperzinkam widać było peska. Głowa jego, jak cię beczka, łecia jak talerza pod pochą, co zdwigało jakby duzi dwyże. Nodzi mniało jak stąpere i pankaty brzusiek slodę troków mu wezyru łegłe na kłeniusiek. Przesiegnąłem są i rzekłem, pryć łede mnie, wara! Ale co rozbliży do mnie lizę na poćwara? Chcył się łycyka calem meslu, ba, to jeno fraśka. Nigdy błec, saka siuba nie powinien straśka. Może to tyś nie je diobył leno komedyjant, albo ja ci dze wysoci mnieści policjant. Cię im tak meslu, łen mnie nugle uchweco zakłeł mnież, tej ziem łyzżył się łybłeku szablą my, jak ziął mnież. Terym wiedzył, ju ja ci go mum przed sobą ptyśka, ja śmiełet wsieściłe strachów za ona trząsłe gryśka. A łen siarpie mnie i reci, ferfluchte kaszubę, kommit, panie von Czerliński, du byzdań szpic bube. Je tak jegłe, ty niechluna mocno piąstą w gamba. Rancia, że ziemię mu wszeście płezluzował zambę. Ale łen to grzecznie przejął bez wszelciego janku i mnie jednak nie popuścił, bo mnie usełą w ranku. Chłed ziem dychtych sam siamłetył, nic to nie nadało. Ta ziem sam na końcu zmacił, ziemię tchły nie stało.

Ale wreszcie łen kunseciek stracił swojej mece, więc są ze mną zaciął piękną umywiac w dobroce i rzekł do mnie po mnie niemieckły: niech lepun dobrodzy, doch tak schodzę sa nie gwerzy, że mu mówia złodzy, bo że z was un łukot żadą pindle jak i skórę, to są zachy bratku wedo, leno pódz do furę. I zanekł mnie do sani, zmniełowani, błyści, tam leział we wsieści pindle i skórę, że do wści wejle mniechę, tu sklatamy, tam wej skórcie z tchórzów, a tam leziął weprawiony skóreści z węgłeżów, smyśków cały pank wygrzebił, wreszcie skóra z lesa i rzekł: czemu pon z tym wsieściem włóci są do bisa? Wnet na miejscu byłbym łemglu, ciejziem to łebyciu, bo ju we tych żydcich pakach w pięziem miejsca byciu. Ty, łedez był samłen. Doch je dowiedzony, że to wsiedkło je, gdzie z jacimś ziadom ukradzony, ale ciem wasie ca dostył, ju nie łędześ karę, bo za tobą ju we dywna siukają żandarę. Ty spłet pychę wejun ksuńska, co miał mnią za dwierze i leciamy zaciąg głenic po białym papierze. Wejle, wasiec tu je w głęciech lestach opisany. Czujle, jak w tej grubej knidze jest obmalowany. Tego, co w kantrzenie żedom ukrot w sześci paci, je, jak mówiły skarżeni, łepisani taci. My przez weskłe jun czorliści stunu szlachet ścigłe, a pochłedzi ze wsych mnielna kryzu kart ścigłe. Lecie jasny my, świecący, a na nurce brodę rosną jemy dwie brodówci, jakby dwie jagłede. Młynia jego jełe krągło, kąseczk wsiś rozdanty, dolny warga je do przódku trocha wycygnianty. Nos my, jak ci ruśk łed prochły, na końcu czerwony, ten łyniegły zawde czerno je łytobaczony. Zambę dudzi, z przódku mocny, w tele już czerbaty, wąsów nimo, włosy żółty prawie kłełtoniaty, plece gruby, dudzi dzierę, jak ci u stole ma taci z niego chłop wysoci, jak drudzi go nie ma. Wezi łecie, my dwa duzi, senę decht znamniona, tam pamiątka by do dzieszczlu my zrobiła żona. Byłby mnie, jeś mu się dali łaju złe niknydzi, ale jomu nie pozwolił doczytać do nydzi, bo ziem jego mocną musną prosto w lewy cemnią, także ani me nie mykną i łypot na zemnią. Ale ci ziem takłe muńca płyna się mu zdzielił, ty tak pankło, jakby mocno kto z kanunę strzelił. Mniemce w miejsce ci to ciele zląkle są niemało, kłeźdź loto jak wyrzasł pito, co sam stało. Chcą ziem teraz sam chłytuśkłe łycyćką łycalec, ale są ju na mnie chłopę, zacinają walec. Uderzeła na mnie raptem w łejska kompanio, którny nadto pomogała w siatka policjo. Jeśnien Strasiek, co przed chwilką leził ogłysiony, wstył na nodzie i sam rzucił na mnie rozjusiony. Jest akunseć ziem łebgonił, ale nadaremno. Tak mnie zbiele, że mnie w łeciach zrobię osan cemno, bo mi jacyś brodoć w głowa uderzył tam lociem. Nie wiem, co za płytym stało ze mną niebłorociem. Leził ziemia, jak ci nie żywy, błeduj do wieczora, nie płesła, ale mnie płek sandza, ale no płe doktora. W końcu ciej z płemocą błyską przesiadł ziem do siebie. Ty ziem sedził w pryze, jak no junasz w wielorebie. Mnie myśle mocno płebic, cy nie przejycele, bo jeździs mnie wsiądę błyle po caluścim cele. Ale niech by i błelało, to by było misio. Jeno mnie tu jeś spłytkała przegłeda smutnisio. Bo epłe w sieścich mnie ciesieniach w pryze łepsiukale i caluśku moją kasą gwałtem łede brale. Te są złotych, co na niewód było odłożony i te chturne za furmanka mniu ziem zarobiony. Wczora rzekł mnie jeden sandza, cię mnie przysłuchiwał, że tu banda tak jeść długo w pryze wesodywał, póci jeno jeden sielunk łesta nie znysumę. Bo tak kyzią jacies nowy prawni ci rozumę, chłec ju sedzą jeden mniesąc, nimu mieś wyrokły, bo doj na nien banda musi uciekać jeś pół roku. Jojem cążku oskarżony, łe kradzesz i bicy, jans jeś wierą banda długo sedzą w tej cemnice. Rydbem wiernie cały pisu całą moją.

0: plugą, ale i odpłacił wiący strzyma, co nie mogę. Od bolesce i wzruszeniu trzęsę mnie są ranka. Wiesz mnie, zionkłe, cańśkłe, cańśkłe je tu moja manka. Musiał skończyć, bo mnie mocno serce sesko błele. Prosi się błega, by mnie prędko wybawił z niewiele. By tym Niemcom mojej krzywdy nie puszczały dłodziem, a po zdrowie wszystkich doma i po zostań z błedziem.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
0: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w RENK. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15. edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych produktów.

0: producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk, Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Reklama.
5: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
6: Panie Dobzięści, rzekł mu generał Dąbrowski. Tyś to te jest nen sławny rąbycz kłestuś kłewści, nen macyj zwony rózga. Ce z num załouny? Newej, te jest to tuntka welech wykarszniony. Kuliś to lat minało, zdrze jusa ju płestarzył, zdrze i kniazewiciowi jusa włos płesiarzył. A wejle tebeł mógł, jeś z młodszima jic wime, rózga twoja jak psiude wira kwitnie, wime. I czuł, że te niedywno młyskalów i błewu, le gdzie są bracu twoi? Festbem sa redowu ters łyzdrzec te nożyci i te wasie brzetwe, ostatni dziewaczezne starodawni letwe. Generale, rzekł sądza, płytam tim zwycięstwie, prawie wszedce dobrzyńsce schowale są w ksąstwie. Gwesłeni do jacigłe weśle legionu. Decht istno, odpowiedział młodszy szef świadrunu. Mów, dredzi kłępanie jej wąsat i straszedło, wachmistra dobrze ścigłe, to za zwie kropidło. A Mazurę letewścim niedźwiedza zwiął jegłe, dziele generał kyzie, pudzyme płynigłe. Je, rzekł płerucznik, cile inne roda zletwe. Jeden ziółnieś znajemny płet imienia Brzetwe i dredzi, co trumbluna jezdy na flancierę. Są tyś w nym pułku strzelców dwa grenadiere, dobrzyńsce. Ale, łe ich naczelniku, rzekł generał, chca wiedzieć decht o tym nożiku. Łechternym mnie płonułeś ci tyli prawił celów, jakby jednym z tamtych dywnych wielkoledów. Nozik, powiedł wejść, choć nie egzulował, leno on miał strach śledztwa. Przed Moskwą są schłewą. Całą ziemię niebłeryk wanoził po razach. Teraz łę dopisze wyszedł. W tych łejnowych czasach mógłby są na co przedać, jedzerścim człowieka. Szkłeda leno, że peźna przyczesniący wieka. Ne, łen, tułeś ci wskryzył pylca w dłużnik, welegdze czelic i wiesunie, zcesniący stojele, a nad wszystkich głowama i ściącu łysena łykazała są narys, jak pełnił ksążeca. Trzekroć weszła i trzekroć dzina w głów obłeku, sztekot siedł, a kłonił sa, jaś dobił sa z tłoku i rzekł. Jasnie wielmłeźny kwerunni hetmanie. Cze generale, jule łe

tytułowani jem rumbajło. Na twojej stywium zawołani, wej z tym moim nozikam, chteren niezły prawe. Ani z nytpisów, ale z młece z weską sławę. Że nawet łenim jasnie wielmłeźny pun wiedzu. Czej by łen gadać zrozmił, może by płewiedzu chłosle kusk na wychwała i ty styri raunci chterna służyła długo, wierno. Błegu dzanci, tat ciesnie, a tyś panów chłoreszków rodzenie. Ciegłe pamiąc dotątka wez trzutk ledze słenie. Ne, żytkłe ja ci pisysz, prowentowi, panie, tak zdarno wyłostrzywo pióra, jak łyn banie. Jure chłewac, a nosów już w bezliku, a nimo żudni śramy na tym tu noziku i żuden głenie skalu mordaczci łucinek, leno łetemku łojna błepły jedinek. Rys leno, panie, daj mu wieczny odpocinek bezbronnego człowieka, jule ju sprzątnałe, jo pro publico bono, Bóg mnie swiutka, ale. Płek śle, rzekł, a smił sam generał Dąbrowski. A to je piękny nozik, istny mieć katości. I zadzwiony w juldzi rapir łopatriwu i innym oficerom ryźno pokazywu. Próbowale głe w szedce, ale zbidł mało kto z oficerów w góra dźwignęle głe miało. Gdale, że dambiści sławny raunci seu mógłby dźwignąć szableca, legły tam nie było. Ze stech co bele, lesie w świadronu dwernicci i prowadnik plutonu porucznik ruzicci potrafile łebrać z nym żeluznym drąga. Tak rapir na próba siedł z raunci w ranka conga. Le generał Knazewicz rozstany bylniejsi, okazało się, że był w ręce najmocniejsi. Ciej chwecił rapir, letkłe jakby szpyda dźwignął i nad głowama głescy łyskawicą mignął, a przybuciwił płelści fechtarści wykręte. Krzyżewi kunszt młync, seci to krzewi, to canti, sek skradły i tampi kontrapunktów. Tercetów. Chterny też łymił, bo był ze szkoły kadetów. Czej smił sa, afektowu, robajło ju klanciu, łobił głeza kwelana i zełzama janciu, z kłeźdym copniącym miecia. Piankno. Generale, był te konfiderata? Piankno, doskonale, to tych pławścich. Tak. Są dyżganowści skłydył. Toś tych sawę. Chteś panu tak ręce układł. Wiera macji dobrzyńści. A to, generale, mój wynalysk. Dyl Bóg mój. Je nie chc chwylby, ale to cący jele znuni urąbajów w twerunku. Od mojego imiona zwuni sek młepunku. Też to pana nauczył. To jest mojej cący, mojej. Wstył generała tej płerwy w objący. Terłym się spłekłejną. Je na świece te skłe człowiek, któren przyczuli mojej drodzi dzeckłe. Ne błe łed dywna, jem tym wiedno zrywowuni. Ciepło śmierce na rapir niemdze zrecowuni. Wej łen nie zrecowieje. Mój jasnie wielmłożny generale, wybucie mnie, rzuć sta te różnie. Mimiec ci spyt ci, to wstyd szlachet ci mu dziecku nosec nen ci juśk. Wesle siabla płe szlachecku. Je ewe nen mój nożik,
kul nuk twoich skudym.

To je, co najdrgsigłe na świecie płysydum. Nie nigdy nie miał biłci, je nie miał dziecąca. Łen był biłką i dziecka. Z mojej głębiący nigdy łen mnie nie wychydył. Łe drena do smroku i piescy łe. Łen w nocy spył kwel migłe błeku. A ciej je sam zestarzył. Nad łóżką na sanie wisył, jakby nad zieda błazi przekuzani. Je myslał zakłapać kłe raza z ranku w grobie, le je nalezł dzedzeca. Niech le służy tobie. Generał na pół zasmił, na pół był skreślony. Drechu, łon rzekł, źle ty odstąpisz mnie żonę i dziecka, to łestunieś przez resztę żywota baro sumny i styry. Gdówc, a jeś sarota. Pływic, cimca nędrodzi dyrmum wynut grodzec i cim swoje serodztwo i gdowstwo łomiodzec. Czyjem cebulści, że cię na to sztekyć z żyla, co białko przegrył, czyj grył w Mariusze z Młyskyla, jak ta piesni pływidy. Mieju tegłe sygy, zienen mój nozik, eście przed świata zamigy w teci ręce. Niech leno generuł pamięty, siebie blewiąska była dłyg, rozstygnięty. Błe to dłudzi, a w jedno ładle wigłe ucha, cunc rękama, to przetniesz łed głewy do brzecha.

Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz

0: zakupy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu. Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Reklama.

0: Słuchajcie radia, radia Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów.

0: Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perrino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
1: Wiaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator. Reklama.
2: Ceny maksymalne paliw tylko do jutra włącznie. Na drogach tymczasem spory ruch, trwają powroty z wakacji. Za chwilę też co dalej z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miriam Lipińska. Niższe ceny paliw w ramach pakietu Ceny Paliwa Niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przewiduje przedłużenia pakietu, mówił dziennikarzom minister energii Miłosz Motyka podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. A to oznacza, że jutro czeka nas ostatni dzień z pakietem CPN i jeszcze dziś i jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 64 grosze, a za olej napędowy 7 zł 31 groszy. Tymczasem trwa ostatni wakacyjny weekend i powroty z letniego wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej patroli policyjnych i kontroli. Sprawdzają prędkość, trzeźwość kierowców, ale też na przykład jak przewozimy dzieci.
3: Chcemy, żeby powroty z wakacji były bezpieczne dla każdego, dlatego apelujemy, nie spieszmy się przede wszystkim. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze i swoich umiejętności, a przede wszystkim nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu.
2: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Tak minister sportu Jakub Rutnicki skomentował wczorajszą decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Radosław P. w czwartek został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, a wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Maciej Kluczka.
4: Reputacja Komitetu Olimpijskiego i tak jest już mocno nadwyrężona. Dobrze by było, by Radosław P. tego stanu nie przedłużał i podał się do dymisji, mówił poseł Maciej Konieczny z partii Razem.
5: W tym wypadku są przesłanki ku temu, żeby tego narzędzia w obłocy Radosława P. użyć.
4: Karol Karski z PiS-u do dymisji Radosława P. nie wzywa, zostawia tę decyzję komitetowi.
6: Myślę, że na ten temat powinny się wypowiedzieć organy Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: To pierwszy raz w ponad 100-letniej historii PKOL-u, kiedy to prezes tej instytucji usłyszał zarzuty i został aresztowany.
2: Od strony prawnej możliwość odwołania Radosława P. jest skomplikowana. Prawnicy spierają się co do tego, czy taką decyzję może podjąć walne zgromadzenie komitetu. I na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, czyli zakupy zrobimy także w dużych sklepach i centrach handlowych.
7: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Dziś przeważnie słonecznie, choć chwilami niebo będzie się chmurzyć, ale przelotny deszcz możliwy tylko na zachodzie. A na termometrach maksymalnie od 23 stopni na północnym wschodzie, przez 26 w centrum, do 28 na południu.
7: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
8: Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To

Dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Radzie.

0: Jam gotów ci życie poświęcić. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część druga.
1: To jest papierośnica, chociaż nie paliłam papierosów ani czesiek, bo byliśmy harcerzami. Powstała w obozie jeńców wojennych z Menaszki. Jak nas przyjmowali do obozu, to każdy dostał numer, a numerem była taka wisząca blaszka metalowa, tu jest wyraźnie to pokazane, i myśmy musieli to zawsze nosić, taką blaszkę. Pod tą blaszką jest napis: na pamiątkę kochanej Zosi Czesław. Jaką człowiek do tego przykładał, no, szacunek, jaką taką miłość, że to takie było ważne, że było ze mną.
2: Zosiu, Zosiu, Zosiu, Zosieńko, to od wielu lat pierwszy koncert bez ciebie. Zofia Czekalska, Sosenka, w czasie Powstania Warszawskiego miała 21 lat i była łączniczką w zgrupowaniu Kropny 2. 6 lipca obchodziłaby 101 urodziny. Odeszła 3 miesiące temu na początku maja. Cześć jej pamięci. Robiła na drutach tak przeróżne rzeczy, była czarodziejką. Czegóż ona nie potrafiła na tych drutach zrobić. Zaśpiewamy teraz pieśń skomponowaną przez Jana Markowskiego, pseudonim Krzysztof. Ten autor przedwojennych szlagierów, wielkich szlagierów, napisał podczas powstania Sanitariuszkę, Małgorzatkę, Małą dziewczynkę Zaka oraz słynny Marsz Mokotowa, nieformalny hymn dzielnicy. Na Mokotowie się wychowałem i do dziś tam mieszkam. Od 69 roku na pamiątkę godziny W codziennie o godzinie 17 z mokotowskiej wieży zegarowej przy ulicy Puławskiej rozbrzmiewa Marsz Mokotowa i niezmiennie wzrusza. Tych, którzy jeszcze tam nie byli, zapraszam serdecznie, to jest przepiękne.

0: Mój tatuś walczył w Powstaniu Warszawskim. Tatuś w lipcu powiedział, żeby mamusia opuściła z dziećmi Warszawę. Nie chciała, ale tak, mówi, mnie męczył, że musiałam opuścić Warszawę. Mówi, a później się dowiadujemy, że powstanie wybuchło. Takie rzeczy się pamięta, o taki dzieciak mały pamięta. Są nie do zapomnienia. Trzeba oddać cześć i honor walczącym, którzy walczyli. A niestety.
1: Pamięć o tych, którzy oddali życie za Polskę i Warszawę, skłania mnie do tego, żeby tu być. W tym miejscu, o tej porze, godzinie 17. Bez nich nie byłoby Warszawy, nie byłoby Polski. Jestem zadowolona, że mogę w takiej pięknej uroczystości uczestniczyć.
2: Oni zrobili to, no, coś wielkiego. Ten zryw wolności, ku niezależności z tej strony czerwona zaraza stała. Próbowali ich nie dopuścić do tego, żeby ich but postąpił na ziemi warszawskiej, mazowieckiej, no ogólnie. No, ale niestety nie wypaliło, no i co zrobić, no. Ale należy uhonorować tych, którzy brali w tym udział. Tacy mali ludzie, dorośli, cały firmament wiekowy.

była taka ogromna przede wszystkim życzliwość wzajemna. Na przykład tam były takie dwie siostry, Getel się nazywały. Zaprzyjaźniona z nim byłam do śmierci. Tak samo taka była śliczna dziewczyna z przepięknymi, grubymi włosami. Niemcy ją postrzelili w szyję, uważali, że ją zastrzelili. Tymczasem ona przeżyła. I też byłam z nią zaprzyjaźniona aż do jej śmierci. Czyli te przyjaźnie były takie na całe życie.

0: Powstanie Warszawskie jest takim naprawdę momentem, w którym ten zryw nie wolno podważać, że nie było sensu go wywoływać, dlatego że ludzie mieli tak dość i ludzie byli tak sfrustrowani już tym po prostu śmiercią, która przychodziła w czasie okupacji, że to musiało nastąpić i to nastąpiło. No. Wtedy i powstanie nam dało bardzo wiele, dlatego że pozwoliło utrzymać nasze ostatnie zdanie w tej wojnie, która siedziała ponad nami trochę już potem między Niemcami, Rosją i tymi krajami takimi większymi, no Stany Zjednoczone i tak dalej, alianci, no. I gdybyśmy my swojego też takiego wtedy krwią zaznaczonego miejsca nie wyznaczyli w centrum Polski, no to byśmy w ogóle byli walcem już rozjechani totalnie, a tak to przynajmniej zaznaczyliśmy, że tu jest Polska. Wielu osób zginęło wtedy, ale Ruscy nie wkroczyli tutaj na swoje. O, i tyle powiem. Przez tą Wisłę, patrząc się jak konany zresztą.
1: Wie pan, mojego wujka, 4-letniego, zastrzelili. 4 lata dziecko, zastrzelone zostało. Bawili się w barykady. I na barykadzie, no wiadomo, hełmy poprzybierali, pozbierali jakieś, prawda. No, bawili się wojnę, jak to dzieci w czwartym roku życia.
2: A teraz to życie?
1: No i jakiś Niemiec najpierw wziął go na cel, pach i koniec. No to już szczególnie dla mnie jest no, pierwsze wspomnienie. Nie mówiąc już o dziadku, którego straciłem na ulicy Krócej w powstanie. Także kilka osób z rodziny właśnie wspominam.

0: pracował na Czerniakowie, gdzie zresztą bardzo ciężkie walki były i pod wieczór trochę ucichły akcja, trochę Niemcy się uspokoili, trochę my i wpadliśmy do mieszkania, gdzie był patefon. I pamiętam, że ułożyliśmy się na podłodze, włączyliśmy ten patefon z korbką taką i płyta, która była, to właśnie był Fok.
1: A pan Fok mieszkał w tym samym domu co ja, na Koszykowej 69. Oczywiście myśmy jako widzowie w tych koncertach uczestniczyli, bo on dla nas śpiewał.
2: Fok był wspaniały. Fok wyszedł na scenę w towarzystwie takiego powstańca, który grał na mandolinie. Śpiewał i dostawał straszliwe brawa.
0: Także ja słyszałam Foka na płycie na Czerniakowie i to on śpiewał wtedy ostatnią niedzielę. Zresztą piosenki nie doczekaliśmy końca, bo jakieś kula rekoszetem się odbiła od ściany, wpadła, uderzyła w ten patefon i muzyka się skończyła.
3: Mieczysław Fok, pseudonim Ptaszek, był członkiem Armii Krajowej, służbę pełnił w 6. oddziale, czyli Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. W powstaniu wziął udział ponad 100

0: koncertach dla wojska i ludności cywilnej. Podczas występów kilka razy został ranny. Za swoją powstańczą działalność został odznaczony Krzyżem Walecznym. Od rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie, który rezydował w Londynie, jako czwarty Polak w historii został odznaczony Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi z mieczami. Jednym z najbardziej znanych utworów z repertuaru Wiesława Foga jest piosenka O mojej Warszawie. Napisał ją Albert Harris w listopadzie 1944 roku. Tuż po upadku powstania kompozytor ofiarował tę piosenkę panu Mieciowi w styczniu 1945 roku i dał mu wyłączność na jej wykonywanie. Tą piosenką pan Miecio poruszał serca słuchaczy do końca swojej ponad 70-letniej kariery. Janku, maestro, szanowni państwo, wykonajmy wspólnie ten niepisany, nieformalny hymn Syreniego Grodu, piosenkę O mojej Warszawie.
1: Jak uśmiech dziewczyny

0: Bibu.
1: No, przyjechaliśmy aż z Hamburga.
2: Specjalnie na was.
1: Specjalnie na was. No, na całej uroczystości.
2: A dlaczego to jest tak ważne?
3: No, się historię uczyłam i historia mnie zawsze trochę interesowała. No i miałam dobrą nauczycielkę polskiego, co o Katyniu mówiła i tak dalej. Z Uniwersytetu Warszawskiego, pani Czup, ale już niestety nie żyje. Ale naprawdę warto było.
2: Co sprawia, że w to popołudnie panowie są w tym
4: miejscu? No obowiązek.
5: Zadania,
4: Obowiązek Polaka. Chociaż mnie w jednym wypadku, wie pan, cieszy, że są dużo ludzi młodszych jest ode mnie. Także jakiś ten powiew wiatru jest troszeczkę. Ja mówię, taki optymizm dla mnie, bo z mojej półki to już mniej ludzi idzie, bo wiadomo, nie każdy ma jeszcze taką połeczkę zdrowie, ale tutaj patrzę, ludzie młodzi idą, także może coś z tego wyjdzie.
6: Moi wujkowie brali udział w powstaniu warszawskim, a po drugie mój dziadek był w AK, tu w Otwocku, prężnie działającym, także nawet z tego tytułu był awansowany do rotmistrza. Muszę tu być, mimo że przejechałam dosyć daleka, ale muszę tu być. Okolice Poznania. Także uważam, że każdego to powinno być obowiązkiem. Naród bez tradycji, bez swojej historii nie jest narodem, także uważam, że każdego obowiązkiem powinno być na takich historycznych wydarzeniach, różnych, nie tylko na Powstaniu Warszawskim, na różnych wydarzeniach.
7: Przywiozłam moje wnuki z Anglii, z Londynu, żeby zobaczyły specyficznie ducha polskiego i żeby po prostu widziały nasz pierwszy piękny kraj, bo to nie można przekazać słowem, tylko właściwie trzeba to przeżyć, żeby podać dalej. Tak, więc to jest dlatego. I po to, żeby po prostu byli i widzieli i dać tyle, ile oni mogą wziąć, patrząc pod uwagę wiek, bo oni mają 14 lat i 10 lat. I wzięliśmy przewodnika i on nas oprowadził, gdzie jego mama walczyła na Starówce. Pokazywali te kanały, więc po prostu tak trzeba, nie? No bo jak przekażesz tego ducha? A ja jako babcia, ja przyjeżdżam po to, żeby sprawdzić mój obowiązek.
8: Poświęcić i wierz mi, Warszawo, prócz piosny. Jam gotów ci życie poświęcić.
9: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii.

0: rtvn.pl. Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na ciebie!
7: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
8: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
7: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
9: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
10: Reklama.
11: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world. With my girl Sarah. Brand

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Mieszkasz w powiecie wajcherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier?

0: Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
3: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
2: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
3: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
2: Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.
7: U fryzjera. Niedawno byłem u fryzjera. Gdy siedzisz na fotelu, masz czas, by przeglądać się w lustrze i obserwować to, co dzieje się dookoła. Na fotelu po mojej lewej stronie siedział mężczyzna po 30, który był strzyżony bardzo krótko. On wyglądał fajnie, więc pomyślałem sobie, czy ja nie wyglądałbym głupio z taką fryzurą? Na fotelu po mojej prawej stronie siedział starszy mężczyzna. Musiał mieć z 90 lat albo mniej. Spojrzałem na niego i pomyślałem, bardzo chciałbym usłyszeć historię jego życia. A na siedzeniu za nami czekał chłopiec w wieku 10 lub 11 lat z naprawdę ciemną skórą, przez co jego ogromny

0: uśmiech wydawał się jeszcze większy. Pomyślałem sobie, jak wspaniale jest żyć. Wszyscy jesteśmy tacy różni. Młody, stary, krótkie włosy, długie włosy, czarny, biały. Bóg jest taki twórczy. A życie? Życie jest bardzo ciekawe.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Pożar hali magazynowej z zabawkami w Gdyni. Strzelanina na północy Szwajcarii na festiwalu Techno. Są częściowe wyniki referendum na Islandii w sprawie wznowienia rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej. Miriam Lipińska. Nocny pożar hali produkcyjno-magazynowej w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej. W środku znajdowały się zabawki z tworzyw sztucznych. Ogień objął całe wnętrze obiektu, ale już się nie rozprzestrzenia. Nie ma informacji, by ktoś w wyniku pożaru ucierpiał. Strażacy zalecają natomiast okolicznym mieszkańcom, żeby zamknęli okna i unikali spacerów po pobliskim lesie ze względu na toksyczne dymy. Jakość powietrza monitoruje zastęp specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego. Strzały na festiwalu muzyki techno na północy Szwajcarii pod Curychem. Tamtejsze media podają, powołując się na policję, że są ofiary. Nie wiadomo jednak na razie, czy są to ofiary śmiertelne, czy ranni. W imprezie brało udział blisko 3,5 tysiąca osób. Trwa liczenie głosów oddanych we wczorajszym referendum na Islandii. Dotyczyło wznowienia negocjacji z Unią Europejską o członkostwie we wspólnocie. Po przeliczeniu ponad połowy oddanych głosów, przeciwnicy powrotu do rozmów mają niewielką przewagę nad zwolennikami. Przeciw wznowieniu negocjacji jest nieco ponad 50%, a za ponad 49%. I na koniec wracamy do kraju. To ostatni weekend wakacji. Od wtorku rusza nowy rok szkolny, a w nim sporo nowości. Oprócz reformy nauczania Kompas Jutra, która stawia na więcej praktycznego podejścia w nauce poszczególnych przedmiotów, to także ustawowy zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, przerwach i na szkolnych wycieczkach. Do tej pory każda szkoła sama decydowała w sprawie zakazu smartfonów, mówi Ewa Stolarczyk, dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6 w Warszawie.
3: Regulamin tu już od lat funkcjonuje, który zawierał jakby właśnie informacje, kiedy i gdzie uczniowie mogą korzystać z tego telefonu. Tego telefonu przy sobie mieć nie mogą.
2: W części szkół pojawią się szafki na telefony, w innych będzie można je zostawić w sekretariacie. Nowy rok szkolny to też spore problemy. Nadal brakuje 17 tysięcy nauczycieli, między innymi matematyki, fizyki czy biologii.
4: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wozkow.pl.
2: Parasole przydadzą się dziś tylko na zachodzie i miejscami na północy. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, choć chwilami niebo może się chmurzyć. A na termometrach maksymalnie od 23 stopni na Podlasiu, przez 24 na Pomorzu, 26 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 27 na Śląsku.
4: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wozkow.pl.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

siła słowa. Słowa mają wielką siłę. Przy pomocy kilku słów można człowieka zniszczyć albo rozsławić. Starczy kilka słów, by zyskać dozgonnego przyjaciela albo śmiertelnego wroga. Wyobraźmy więc sobie, że Bóg ma nam coś do powiedzenia, tobie i mnie. Bo przecież gdyby Bóg zwrócił się bezpośrednio do nas, musiałoby to być coś wyjątkowego. Gdyby na przykład wysłał ci zaproszenie, czy by się przyjął? Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Łatwo sobie wyobrazić, że te słowa są adresowane do innych –

0: ale Bóg mówi je do każdego z nas. To wielka rzecz, takie bezpośrednie zaproszenie. No więc, przyjmiemy je?
1: Henryk Dedo, kropla wieczności. Reklama.

0: www.zawisza.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
4: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
6: Reklama.

0: prawda. Pytam o prawdę, o to, co jest prawdą. Naprawdę? Przecież dzisiaj możesz spojrzeć na wszystko pod dowolnym kątem i uzyskać inny obraz. Jestem pewien, że Hitler był w stanie usprawiedliwić swoje działanie we własnym umyśle. Okej, ty i ja nie jesteśmy Adolfem Hitlerem. Ale spójrz na niektórych ludzi, których odrzuciliśmy, zaniedbaliśmy, ludzi, których skrzywdziliśmy. Czasami wydaje się nam, że prawda zależy od tego, gdzie stoisz, kiedy na nią patrzysz. Ale dobrze wiemy, kiedy coś działa. Chodzi mi o to, że możemy ignorować ludzi, wykorzystywać, zarabiać dużo pieniędzy i odnosić sukcesy ich kosztem. Ale pod koniec dnia, w głębi serca, wiemy, że to nie działa. Prawda. Cokolwiek to jest, kiedy ją widzimy, w głębi serca powinniśmy wiedzieć, że to działa. Po prostu wiesz. Patrzysz na to i po prostu brzmi to prawdziwie w środku ciebie. Jest dobro, jest ciepło, jest ten spokój, ta radość. Chodzisz w prawdzie. Nie oszukujesz siebie ani innych.
1: Henryk Dedo, kropla wieczności. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy.

0: diabetes czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.

0: Radia Norda FM.
1: Bądź mocny. Czasem tak bywa, że pomimo naszej wiary w Boga czujemy się tacy słabi, tacy bezsilni. Rozglądamy się wokół i wygląda na to, że wszyscy inni jakoś sobie radzą. Wyglądają na szczęśliwych i normalnych, więc i my zakładamy taką maskę, ale głęboko wewnątrz boimy się. A najgorsze jest to, że nie możemy z nikim o tym porozmawiać. Korzystając ze specjalnego oprogramowania, wyszukałem w Biblii wyrażenie "nie bój się". Wiesz, ile wyników się wyświetliło? 65. To o czym świadczy. Czasami to, co skrywamy wewnątrz, bardzo się różni od tego, co pokazujemy światu. Bez względu na to, kim jesteśmy, jak wyglądamy, bywają dni, kiedy życie jest ciężkie. Oto, co Bóg powiedział swojemu słudze Jozuemu, który stał przed przytłaczającym zadaniem. Bądź mężny i mocny, nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Chyba warto się nad tym zastanowić. Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
5: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
6: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych

0: profesjonalnych trenerów. Stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama.

0: Jaki ojciec, taki syn. Odkąd pamiętam, ludzie zawsze mi mówili, że poruszam się tak jak mój ojciec. Dopytywałem się, co to znaczy, ale w odpowiedzi tylko się uśmiechali. Pamiętam, jak po raz pierwszy zobaczyłem się na taśmie filmowej. Było to nagranie programu telewizyjnego, do którego mnie zaproszono. Oglądałem ten film z rosnącym zdumieniem. Moja gestykulacja, mimika, ruchy, zupełnie jakbym patrzył na mojego ojca. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Chrześcijanie twierdzą, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Ale co to właściwie znaczy? Gdy widzę, jak zdolni, pomysłowi, twórczy, zaskakujący, szlachetni i piękni potrafią być ludzie, to dochodzę do wniosku, że może jednak coś w tym jest. I tak sobie myślę, że gdyby każdy z nas, patrząc na siebie w lustrze, zobaczył się tak, jak widzi nas Bóg, to powiedzielibyśmy: ach, nie miałem o tym pojęcia.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Reklama.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
8: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
7: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
9: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

0: Miriam Lipińska. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w strzelaninie na festiwalu techno pod Zurichem na północy Szwajcarii. Policja podała, że stan części poszkodowanych jest ciężki. Trwa poszukiwanie sprawcy lub sprawców. Dwie wielkie polityczne imprezy dla młodych ludzi w ten sam weekend. W Olsztynie skończyła się 5. edycja Kampusu Polska organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego, a w Juracie jeszcze dziś trwa przyszłość.pl, czyli spotkanie, na które młodych między 18 a 26 rokiem życia zaprosił prezydent Karol Nawrocki. Czy uczestnicy kampusu skorzystaliby z zaproszenia głowy państwa?
1: Jesteśmy ludźmi otwartymi na dialog z innymi, ale kampus jest już wydarzeniem, na którym jesteśmy po raz kolejny. Jurata, wydaje mi się, że na ten moment ma jeszcze za słaby program, jak na to, co mogłoby nas przyciągnąć.
2: Skoli mnie przyciąga?
1: Nie, absolutnie nie jestem odbiorcą tego typu muzyki. Jeżeli ściągnęliby The Cure, Depeche Mode, moglibyśmy rozmawiać.
0: W Juracie zaproszeni będą mogli wziąć udział w mszy świętej. Z kolei w Olsztynie wczoraj każdy dostał zaproszenie na ćwiczenia jogi lub grę w tenisa ziemnego. To teraz sport. Coś kliknęło, mówi Iga Świątek po swoich ostatnich udanych występach w Toronto i Cincinnati. Przed naszą tenisistką rozpoczynający się dziś ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy US Open. Jak odróżnić prawdziwego oscypka od sera, który tylko go udaje? Tego ma nauczyć turystów reaktywowany szlak oscypkowy. Pokaże też, ile pracy kryje się za produkcją jednego takiego serka, mówi Agnieszka Epler, popularyzatorka kultury podhalańskiej.
3: Ona wygląda bardzo romantycznie, są owieczki na hali, dźwięk dzwonków, a z drugiej strony są wilki, niedźwiedzie, zmienna pogoda, trzeba doić, ręcznie wyrabiać ser.
0: Dlatego organizatorzy akcji chcą, by oscypek przestał być traktowany jako kolejna pamiątka z wyjazdu w góry. Chodzi o to, by był traktowany jako coś sezonowego i przede wszystkim wyjątkowego.
4: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Na termometrach od 23 stopni na Podlasiu, przez 24 na Pomorzu, 25 w Wielkopolsce, 26 na Mazowszu, do 27 na Śląsku. Parasole przydadzą się tylko na zachodzie i wybrzeżu, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie.
4: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl. Norda.

0: Love you, baby.
1: Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowo

0: wyjątkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perrino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
0: Reklama.
4: Islandia mówi nie odmrożeniu rozmów o członkostwie w Unii. Poznań i okolice opanowali Ironmani, są utrudnienia. Dermatolodzy apelują: po wakacjach zbadajcie skórę. Miriam Lipińska. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. We wczorajszym referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą o członkostwie. To na razie wciąż wyniki nieoficjalne, ale po przeliczeniu niemal wszystkich oddanych głosów. Trwają powroty z wakacji, tymczasem kierowców w Poznaniu i okolicach czekają spore utrudnienia, także na autostradzie A2. Trwają właśnie międzynarodowe zawody triatlonowe Ironman w Poznaniu, gdzie zaplanowano półmaraton zamknięty.

0: Ta została część ulic, są objazdy i zmiany w trasach komunikacji miejskiej. Natomiast 90-kilometrowa trasa rowerowa, którą wcześniej mają do pokonania uczestnicy, biegnie na zachód od Poznania. Utrudnień należy spodziewać się na autostradzie A2 i drogach wojewódzkich. Po wakacjach obowiązkowym kierunkiem powinien być gabinet dermatologa. Lekarze apelują, by szczególnie po egzotycznych wyjazdach skontrolować skórę pod kątem czerniaka. Zwłaszcza jeśli oprócz kąpieli w morzu czy basenie zażywaliśmy intensywnych kąpieli słonecznych. Czerniak nie zawsze wygląda jak ciemne znamie, mówi specjalista chirurgii plastycznej dr Aldona Stachura.
1: Więc jeżeli pojawia się u nas na skórze cokolwiek nowego i nie znika przez okres 6-8 tygodni, a powinno, bo zmiany zapalne zwykle po takim czasie stają się niewidoczne, to wtedy warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
0: Co roku w Polsce diagnozuje się około 4000 przypadków czerniaka. To jeden z najgroźniejszych nowotworów, ale wykryty odpowiednio wcześnie, jest w większości przypadków wyleczalny. Czym jest klapsznita, jak zrobić wodzionkę i jaka jest historia Rybnika oraz Górnego Śląska? Odpowiedzi uczniowie znajdą w książce Rajza z Majką, które od nowego roku szkolnego trafi do rybnickich szkolnych bibliotek. Publikacja ma zachęcić dzieci do odłożenia telefonów i poznania śląskiej gotki, kultury oraz historii, mówi Agnieszka Skupień z Rybnickiego Urzędu Miasta.
2: Jest to wszystko kolorowe, ma ciekawić, ma pobudzić wyobraźnia tych dzieciak. My to mamy wyrychtowane na 4 klasy podstawówki, ale zrobione to jest tak, żeby i młodsze dziecko też się umiało co z tego skorzystać.
0: Książka jest uzupełnieniem edukacji regionalnej, która w Rybniku jest obowiązkowa w 4 klasie szkoły podstawowej. Dziś przeważnie słonecznie, tylko na zachodzie i miejscami na północy więcej chmur i tam przelotny deszcz. A na termometrach od 23 stopni na Podlasiu, przez 24 na Pomorzu, 25 w Wielkopolsce, 26 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 27 na Śląsku.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.

Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września

0: Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
7: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
6: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

0: Słuchajcie, radia. Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.
4: Politycy koalicji rządzącej o możliwych zarzutach dla kolejnej osoby w aferze Zonda Krypto. Uroczystości pogrzebowe polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Dziś Dzień Taksówkarza. Miriam Lipińska. Politycy koalicji rządzącej spodziewają się, że niedługo do Sejmu wpłynie wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu poselskiego Michała Moskala z PiS. Ich zdaniem śledczy powinni zbadać, czy w czasie spotkania Moskala z szefem giełdy Zonda Krypto na Ibizie doszło do przestępstwa nielegalnego wpływu na tworzenie prawa. Moskal, który wcześniej nie interesował się tematem kryptowalut, po wspomnianym spotkaniu zgłosił 13 poprawek łagodzących zapisy ustawy, mówi Witold Zębaczyński z KO.
5: One wszystkie były na zamówienie i działały na korzyść Zondy Krypto.
4: Z kolei Karol Karski z PiSu problemu w spotkaniu nie widzi.
6: Niczym niezwykłym nie jest to, że poseł spotyka się z przedsiębiorcami. Natomiast pytanie jest takie, czy co z tego wynika?
4: W aferze Zonda Krypto zarzuty usłyszał już Radosław P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na Wołyniu w północno-zachodniej Ukrainie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe 55 Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Ich szczątki zostały ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia, spoczną na polskim cmentarzu w Ostrówkach. W uroczystościach uczestniczą rodziny ofiar i przedstawiciele władz państwowych.

0: w tym wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i ministra kultury Marta Cienkowska. Wydarzenie zbiega się z 83. rocznicą zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Według IPN-u ich zagłada była jednym z najtragiczniejszych epizodów zbrodni wołyńskiej. I na koniec zmieniamy temat. Zabytkowe pojazdy, występy artystyczne i konkurs na najlepszego taksówkarza. W ten sposób Poznań będzie dziś po południu świętować Dzień Taksówkarza. To coraz trudniejszy zawód, mówi ambasador wydarzenia, aktor znany z roli taksówkarza w serialu Zmiennicy, Mieczysław Hryniewicz.
1: 13-13 zgłasza się. Pamiętam czasy, że kolejka stała klientów, a taksówki podjeżdżały i wybierały sobie klientów. Teraz jest odwrotnie. Czasy dla taksówkarzy są cięższe, ale to nie znaczy, żeby taksówkarze nie byli sympatyczni, uprzejmi, rozmowni.
0: Poznańskie obchody Dnia Taksówkarza startują o 16 na Placu Kolegiackim w centrum miasta. W całym kraju dziś przyjemnie ciepło, od 23 stopni na Podlasiu, 24 na Mazowszu, 25 w Wielkopolsce, 26 na Mazowszu, do 27 na Śląsku. Do tego w większości regionów słonecznie, tylko na zachodzie i północy nieco więcej chmur i przelotny deszcz. Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama.
2: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: zmartwychwstania przed oskarżeniami i atakami tych, co nie chcieli uwierzyć. Czy Syn Boga rzeczywiście umarł? Czy rzeczywiście powstał z martwych? Może wcale nie umarł, a był tylko w stanie śmierci klinicznej? Być może relacje o zmartwychwstaniu są produktem chorej wyobraźni rozczarowanych uczniów? A może jest to wielkie fałszerstwo, w którym kradzież ciała miała zastąpić zmartwychwstanie? Najwyższy, ten, który zna nasze myśli zanim my je poznamy, przewidział tego rodzaju obiekcje. Sprawił, że śmierć i złożenie ciała Jezusa do grobu były oczywistymi, znanymi faktami dla wszystkich ówcześnie żyjących. Piłat osobiście udziela zgody na pochowanie ciała Jezusa Chrystusa. Józef z Arymatei, uczeń Jezusa, zawija je w prześcieradło i umieszcza w nowym skalnym grobowcu. Arcykapłan osobiście zatroszczył się o rozmieszczenie żołnierzy wokół grobu, w którym złożono ciało Jezusa. Żydzi i poganie, przyjaciele i wrogowie, wszyscy byli świadkami śmierci Jezusa i tego, że jego martwe ciało zostało włożone do pilnie strzeżonego skalnego grobowca. Tego nie można kwestionować. Jezus naprawdę był ubiczowany, naprawdę straszliwie cierpiał, naprawdę umarł, naprawdę został pochowany. Warto to przemyśleć.
1: Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersety od 57 do 66.
2: Pod wieczór zjawił się Józef, zamożny mieszkaniec Arymatei, który także należał do uczniów Jezusa. Udał się do Piłata z prośbą o wydanie ciała jego, na co Piłat zezwolił. Wziął więc Józef ciało i owinął w czyste lniane płótno. I złożył w swoim nowym grobowcu wykutym w skale. Przytoczył ciężki kamień i zamknął otwór grobowca, po czym odszedł. A Maria z Magdali i ta druga Maria siedziały naprzeciw grobowca. Następnego dnia, było to w sabat, arcykapłani i faryzeusze przyszli do Piłata i prosili go: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten oszust jeszcze za życia powiedział, że po 3 dniach wstanie z grobu. Wydaj więc rozkaz, aby zabezpieczono grobowiec aż do 3. dnia, bo jego uczniowie mogliby przyjść i wykraść ciało, a potem rozgłaszać przed ludem, że wstał z grobu. To drugie oszustwo byłoby o wiele gorsze niż to pierwsze. Piłat na to: weźcie strażników i zabezpieczcie jak tylko potraficie. A oni poszli, zabezpieczyli grób, przyłożyli pieczęcie, postawili straż.
0: Fragment ten pokazuje, że nasz Pan miał przyjaciół, o których niewiele wiemy. Józef z Arymatei pojawia się w tym momencie, gdy trzeba pochować ciało Jezusa. Nigdy wcześniej Nowy Testament o nim nie wzmiankuje i nigdy później. Niewiele o nim wiemy, poza tym, że był uczniem Jezusa. W chwili, gdy apostołowie rozpieszli się i opuścili swojego mistrza, w chwili, w której nic dobrego nie mogło spotkać kogoś, kto przyznałby się do znajomości z Jezusem, w takim momencie Józef śmiało prosi o ciało Jezusa i umieszcza je w swoim grobowcu. To brzmi zachęcająco, oznacza bowiem, że są tacy ludzie, którzy znają Pana i Pan ich zna, a ciągle pozostają ludźmi mało znanymi dla reszty Kościoła. Są tacy chrześcijanie, którzy są szeroko znani, ale są i tacy jak Józef, którzy ujawniają się w momencie szczególnej potrzeby. Jedni i drudzy są prowadzeni przez tego samego Ducha –

Gdy śledzi się ten tekst, nie można nie zauważyć, że Bóg ze swoich przeciwników czyni ludzi pracujących na Jego chwałę. Wrogowie Jezusa nie mogli spokojnie spać nawet wtedy, gdy Jego ciało było złożone w grobie. Męczyły ich słowa Jezusa, w których mówił o swoim zmartwychwstaniu. Postanowili temu zapobiec. Zażądali od Piłata żołnierzy do pilnowania grobu, a kamień zamykający wejście został opieczętowany rzymską pieczęcią. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że przez te wszystkie zabezpieczające czynności dostarczyli niezbitych dowodów potwierdzających fakt zmartwychwstania. Ich wysiłki zmierzające do zablokowania powstania z grobu, zmartwychwstania Jezusa można przyrównać do prób powstrzymania przypływu morskiego lub zablokowania kolejnego wschodu słońca.

stali się ofiarami swojej własnej przebiegłości. Ich zaciętość i złość stały się instrumentami grającymi dla Bożej chwały. Historia Kościoła dostarcza wielu podobnych przykładów. Prześladowanie pierwszych chrześcijan, zamordowanie Szczepana przyczyniły się do tego, że chrześcijanie rozproszyli się i wszędzie, gdzie dotarli, głosili Ewangelię. Wielokrotne uwięzienie apostoła Pawła dało mu niezbędny czas do napisania listów, które dzisiaj są czytane przez miliony ludzi na całym świecie. Prześladowanie uczniów Chrystusa miało zawsze tylko jeden skutek. Sprawiało, że ci ludzie byli jeszcze bliżej Pisma, modlitwy, Boga. Żyjemy w świecie, który nie wymknął się spod Bożej kontroli. Potężne moce, układy polityczne są tylko narzędziami w ręku Boga. Używa ich, aby osiągnąć swój cel. To dzięki nim sprawia, że Jego Kościół jest taki, jakim On chce go widzieć. W trudnych momentach naszego życia widzimy tylko część całości. Już niedługo zobaczymy, że to, co było cierpieniem, strażą, pieczęcią, było jedynie instrumentem Bożego działania w naszym życiu.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

0: Reklama. Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Reklama.

0: Reklama. Łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
5: Uroczyste pogrzeby kolejnych ofiar zbrodni wołyńskiej. Islandczycy nie chcą wchodzić do Unii Europejskiej. Zmiany na kolei na Śląsku. Wraca połączenie między Pszczyną a Żorami. Miriam Lipińska. Czekali na to ponad 80 lat. 55 Polaków zamordowanych w 1943 roku w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej przez ukraińskich nacjonalistów spocznie dziś na tamtejszym polskim cmentarzu. W uroczystościach na Ukrainie bierze udział m.in. ministra kultury Marta Cienkowska.
6: Jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby upamiętnić te ofiary, żeby oddać im właściwy hołd i cześć.
5: Szczątki 55 grzebanych dziś ofiar zbrodni wołyńskiej zostały ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia. A to nie koniec poszukiwań w tym miejscu. W masowych mogiłach wciąż może być pochowanych nawet kilkaset osób. Referendum na Islandii wygrali przeciwnicy wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Jak podają państwowe media, powołując się na oficjalne i ostateczne wyniki wczorajszego głosowania, przeciw powrotowi do rozmów o członkostwie we wspólnocie było blisko 53% Islandczyków, za nieco ponad 47%. Frekwencja wyniosła 82,5%. Rosja szykuje się do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Rosyjski resort obrony, który o tym poinformował, dodał, że ma to być odpowiedź na ukraińskie ataki na infrastrukturę cywilną i rosyjski sektor energetyczny. To oznacza, że jesienią i zimą na Ukrainie może dojść do powtórki zmienionej zimy, gdy po rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną w wielu miastach, w tym w Kijowie, nie było prądu i ciepła. Po dwóch latach przebudowy linii kolejowej wróciły pociągi na trasę Pszczyna-Żory. Na zmodernizowanej trasie powstały nowe perony, a połączenia obsługują koleje śląskie. Pociągi ponownie zatrzymują się w Radostowicach i Suszcu, co ułatwi mieszkańcom południowej części regionu codzienne podróże, mówi Krzysztof Bąk z Kolei Śląskich.
7: Część połączeń zostanie dodatkowo

0: Kolejowo wydłużona do Bielska Białej i Żywca. Łącznie na linii S72 kursować będzie 11 par pociągów Kolei Śląskiej w dni robocze i 7 par w dni wolne. Na przywróconym odcinku Żory-Pszczyna pojawi się 10 par w dni robocze i wszystkie 7 par w dni wolne.
1: Po przebudowie pociągi mają pokonywać tę trasę o 10 minut szybciej niż wcześniej. W większości regionów słonecznie, tylko na zachodzie i północy niebo będzie przejściowo się chmurzyć i tam przelotnie popada deszcz. A na termometrach od 23 stopni na Podlasiu, przez 24 na Pomorzu, 25 w Wielkopolsce, 26 na Mazowszu, do 27 na Śląsku i Podkarpaciu.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perrino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekt.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
4: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.
5: Jutro w Warszawie ogólnopolski protest nauczycieli. Sprawca strzelaniny na festiwalu Techno w Szwajcarii nadal poszukiwany. Ruszyła rozbudowa lotniska Katowice-Pyrzowice. Miriam Lipińska. Nauczyciele zjadą jutro do Warszawy. W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego będą manifestować przed kancelarią premiera. Walczą w ten sposób o podwyżki, ale też o swoją autonomię, przekonuje dr Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki.
6: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać.
5: Ogólnopolski protest ZNP. Politycy do tablicy. Godne płace. Dotrzymajcie słowa. Jutro o 11. Szwajcarska policja szuka sprawcy lub sprawców strzelaniny na festiwalu Techno pod Zurichem. W jej wyniku zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych, mówi rzecznik lokalnej policji Pascal Wenzel.
7: Według wstępnych ustaleń śledztwa wczorajsza strzelanina pochłonęła 6 ofiar. 22-letnia kobieta zginęła na miejscu. Hospitalizowanych jest także 4 mężczyzn i kobieta w wieku od 24 do 27 lat.
5: Wszystkie ofiary ataku to mieszkańcy Szwajcarii. Policja podkreśliła, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Norwegowie opłakują zmarłego w piątek w wieku 89 lat króla Haralda V. We wszystkich kościołach w tym kraju odbyły się dziś nabożeństwa w jego intencji. Główne nabożeństwo żałobne odbyło się w katedrze w Oslo. Świece ku pamięci monarchy zapalali przedstawiciele różnych wyznań i religii. Po mszy premier Norwegii przekazał, że pogrzeb Haralda V odbędzie się między 7 a 13 września. I na koniec wracamy do kraju. Lotnisko Katowice-Pyrzowice będzie większe. Ruszyła rozbudowa terminala C obsługującego przyloty, które ma zwiększyć przepustowość i skrócić kolejki, szczególnie po wakacyjnych powrotach spoza strefy Schengen. Terminal zostanie powiększony niemal o połowę, co ma znacząco usprawnić obsługę pasażerów, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska.
8: Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
5: Prace zakończą się w połowie przyszłego roku, przed sezonem wakacyjnym. Dziś przeważnie słonecznie.

0: Więcej chmur na zachodzie i północy i będą to chmury deszczowe, ale padać ma tylko przelotnie. A na termometrach maksymalnie od 23 stopni na Podlasiu, przez 24 na Pomorzu, 25 w Wielkopolsce, 26 na Mazowszu do 27 na Dolnym Śląsku.
1: Norda FM.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia. Konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
8: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
9: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
8: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany bał.

0: Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Reklama.
3: Wypadek promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru Północnego. Ostatnie dni z rządowym pakietem CPN i tańszym paliwem. Bociany odlatują do ciepłych krajów, część z nich pod czujnym okiem naukowców. Miriam Lipińska. Katastrofa promu u północnych wybrzeży Cypru Północnego. Na pokładzie było 270 pasażerów i członków załogi. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Jednostka wywróciła się krótko po wypłynięciu z Kireni w odległości około 2 km od wybrzeża. Burmistrz Kireni przekazał, że służbom ratunkowym udało się dotrzeć do 159 z 258 pasażerów. Władze informują też, że do wypadku doszło przy złej pogodzie. Kolejne apele o ochronę medyków i sprzeciw wobec przemocy. To po piątkowym ataku agresywnego 20-latka na SOR-ze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Mężczyznę próbowało powstrzymać około 10 osób, a w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 4 osoby. O szacunek dla medyków apeluje pielęgniarka Monika Zychowska, która była świadkiem zdarzenia.
4: Agresja pacjentów wobec nas sprawia tylko, że okres oczekiwania na udzielenie świadczenia się wydłuża i sprawia jednocześnie, że nasi pracownicy, czyli ratownicy, pielęgniarki, my sami stajemy się pacjentami. I kto wtedy będzie udzielał pomocy?
3: Policja zatrzymała napastnika jeszcze w szpitalu. Ma usłyszeć zarzuty. To ostatnie dni na to, by zatankować taniej. Jeszcze dziś i jutro działa mechanizm ceny maksymalnej w ramach rządowego pakietu CPN. Do jutra litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 64 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 31 groszy. Jesień coraz bliżej, bociany odlatują już do ciepłych krajów, część z nich z aparatami fotograficznymi. Polscy naukowcy zamontowali specjalne kamerki na grzbietach blisko 20 ptaków. Zdjęcia posłużą badaniom nad ich migracją, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Przeleciały Egipt, są już w Sudanie. Wiemy to oczywiście z nadajników, które stosujemy. Niestety w Sudanie trwa wojna i sygnał jest mocno zakłócany, także nie mamy fotografii potwierdzających, ale myślę, jeżeli uzyskają lepszy zasięg, no to te zdjęcia zobaczymy. Przesyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą.
3: W poprzedniej odsłonie projektu dzięki zdjęciom naukowcy dowiedzieli się, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci zamiast na polach i robią to wraz z innymi gatunkami zwierząt. Do końca dnia przelotny deszcz możliwy tylko na północy i zachodzie, a na termometrach maksymalnie od 23 stopni na Podlasiu, przez 24 na Pomorzu, 25 w Wielkopolsce, 26 na Mazowszu, do 27 na Śląsku i Podkarpaciu.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama. Świat. Świat według Romka.
4: Witaj taśmaro serdeczno, main dobry dzień, a hej ho, do szkoły bez oszlo, jo jo, Queens muzyci, me magnaje do szkoły, wyczeco, wyczec? No jo, czegoś tym w tych szkołach na dzece so, tereska wyczum, le cze so ne wyczum, to jej u inne sprawa. Szkoda, że wiele dzieci idzie do szkoły, nienauczonych kulturę a szacunku do ledzy. Jedni rzeką, że uczeni kulturę to je do choroby taśkulnych, jo? No gwes? A mnie so w jedno zdywalo, że kultura a szacunk wynesie so z do domu. No jo, je tu gniota na dzyzniowi dzece a dzyzniowych starszych, ale jak siat, siata łed stworzeni człowieka do z dnia z nim wychowaniem to w jedno był problem. Le bracne lorba se a prac. To znaczy brac ich lumpę a prac, żeby na zese bele czesty, a choć trochę zaledza ma wez żale. W jednej stery gazice, co we Wejrowie bela przed dregą Wayną światową drekowunę, a zwala so gazice.

Zeta Kaszubska, nales jem ewe taci tekst. Bacz no starsi, w niedze lat 20 odredzi o zelnika, karno puszczonek sam łepa z dzecy, wpadło w łegród kwelsza si halera na pachta.

0: Ojciec niściele plotę. Ojcy, śkłe przed błega, łet powiada, z mdą ich starsi, za zdziczeni swoje chdzecy. Żel, że zacinę so tak, co pojawiac na kasiebach, dze jeśnie dewno, bela, szunowune, cezek wysnust. Tak wejbelo równo 100 lat tym, tedy tyś ne dzece bryle, a łycie co nie chcale. Różnica je takie, że w ten czas starsi nierzadko stosowele insi metodę wychowawsi jak teryska. Kłedzy z dnia ani starsi, ani szkólny, ani tyś szandarze, nawet kamalincim pylca pogrozy z nie mają prawa, błeza tak co grozy sprawa. I co? Jejeś tak lechłe? No pewno, że nikłe. W kińcu z tej dzecy i tak wyrostcu ledze. Jo, a teraz do nauci. Tak tej, tym, tam, szkólny, nauczyciele. Je tu gniota, ja tutaj marudzę. Do dziś dnia, do dnia dzisiejszego. Lorbase, łobuzy, lumpe, ubrania, ełe, oto, starsi, rodzice, szasi, ulica, pachta, kradzież owoców z sadu. Kradzylcowie, złodzieje, miast, zamiast. Cezek wysnost, cudza własność. Nejo, nejo, do szkweli bez oślo. A na relacja z teło i dzeni musimy dojdać do dredziło tydznia. Trzym ta soce ploa zdrów, do uciecy waj rumk.
1: Świat według Romka.

0: Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

0: Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
4: Wiaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu.

0: sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
2: Jutro ogólnopolski protest nauczycieli w Warszawie. Uroczysty pogrzeb szczątków ponad 50 ofiar zbrodni wołyńskiej. Dziś rusza US Open. Na pierwszy ogień z Polaków pójdzie Kamil Majchrzak. Miriam Lipińska. Grzecznie już było, politycy do tablicy, gdzie są godne płace, politycy dotrzymajcie słowa. To hasła jutrzejszego ogólnopolskiego protestu nauczycieli w Warszawie. Będą domagać się m.in. podwyżek. Jutrzejszy protest przed kancelarią premiera w przeddzień nowego roku szkolnego organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Demonstracja rusza o 11. Na polskim cmentarzu w Ostrówkach na Wołyniu na Ukrainie zostały dziś pochowane szczątki kolejnych 55 Polaków zamordowanych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów z UPA. To głównie kobiety i dzieci. Rodzinom ofiar zbrodni wołyńskiej chodzi przede wszystkim o godny pochówek ich bliskich, mówi Józef Obcarski, którego dziadkowie i krewni zostali zamordowani na Wołyniu.
3: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to co było, tego już się nie naprawi, to co było przeminęło. Relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy.
2: W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział m.in. wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, minister kultury Marta Cienkowska czy były premier Mateusz Morawiecki. W środę rusza pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki już 3 razy zawetował projekty ustaw w tej sprawie, ale szanse na odrzucenie weta są nikłe, bo koalicja rządząca nie ma wystarczającej liczby głosów, a PiS i Konfederacja twierdzą, że rządowa ustawa jest przeregulowana i chcą przyjąć projekt zaproponowany przez prezydenta.
4: Kwestia tego, żeby kontrola nad firmami kryptowalutowymi wychodziła z sądu, a nie z arbitralnej decyzji urzędnika państwowego.
2: Mówi Michał Wawer z Konfederacji, a Bartosz Arłukowicz z KO komentuje to tak.
5: Przyszły tydzień to prawdziwy test dla prezydenta, jego otoczenia, PiS-u, Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw. Albo będą ich chronić, albo będą z nimi walczyć.
2: Posłowie koalicji rządzącej dodają, że opozycje powinny przekonać nowe fakty, które przynosi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. I na koniec sport. Dziś rusza wielkoszlemowy US Open. Z Polaków na kort wyjdzie dziś tylko Kamil Majchrzak. Zmierzy się z Serbem Hamadem Medjedowiczem. W dwóch kolejnych dniach na turnieju wystąpi 5 biało-czerwonych. Wśród nich Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Wieczór i noc deszczowe już tylko na wybrzeżu, ale ciepłe od 14 do 16 stopni. Jutro ciepłej pogody ciąg dalszy, na termometrach od 23 stopni na Opolszczyźnie, przez 26 na Mazowszu do 29 na Podkarpaciu, ale w całym kraju może przelotnie padać, choć chwil za słońcem też nie zabraknie.
0: Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystanie.

0: dostana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was! Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

0: bad memories.
1: Słuchajcie, radia. Norda FM. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę.

0: akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama. Pożar hali magazynowej w Lublinie. Dym widać z wielu kilometrów. Nowe doniesienia po wypadku promu u wybrzeży Cypru Północnego. Jeszcze tylko dziś i jutro obowiązuje rządowy pakiet CPN. Miriam Lipińska. Kłęby dymu nad Lublinem. Płonie tam hala magazynowa przy ulicy Kasprzaka. Nie ma informacji, by w wyniku pożaru ktoś ucierpiał. Nie było też potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Na pokładzie promu pasażerskiego, który wywrócił się u wybrzeży Cypru Północnego, nie było Polaków, potwierdziło polskie MSZ. Tymczasem już wiadomo, że w katastrofie promu zginęło co najmniej 7 osób. 172 osoby udało się uratować. Na pokładzie było w sumie 270 pasażerów i członków załogi. Ekipy ratunkowe próbują dotrzeć do 23 osób uwięzionych w odwróconym do góry dnem promie. Do wypadku doszło krótko po tym, jak jednostka wypłynęła z Kireni. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. We wczorajszym referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą o członkostwie. To oficjalne wyniki głosowania.
2: Myślę, że to dość smutne, że Islandczycy nie chcą nawet widzieć możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej. Myślę, że było bardzo blisko. Moim zdaniem to były wybory, które musiały się odbyć. Musieliśmy przedstawić pewne opinie. Nadal jest mniej więcej 50 do 50, ale wynik mówi sam za siebie. Myślę, że możemy odłożyć tę sprawę na bok, przynajmniej na razie, i skupić się na innych rzeczach.
1: Przeciw wznowieniu rozmów zagłosowało niespełna 53% Islandczyków, za nieco ponad 47%. Frekwencja była bardzo wysoka, wyniosła 82,5%. Zmieniamy temat. Po wakacjach warto umówić się do dermatologa, by obejrzał znamiona na skórze pod kątem czerniaka, radzą lekarze. Sprawdzajmy, czy na skórze nie pojawiły się nowe zmiany, mówi dr Aldona Stachura.
3: I określić sobie, czy to może być coś groźnego.
1: Czerniak to nie tylko ciemne znamiona, to też blade lub czerwone zmiany. Jeśli nowe przebarwienie nie znika po 2 miesiącach, warto dmuchać na zimne i się zbadać. 6,64 zł za litr benzyny 95 i 7,31 zł za olej napędowy. Jeszcze tylko do jutra obowiązują ceny maksymalne paliw, podobnie jak rządowy program CPN. Jutro nadal ciepło, ale już z przelotnym deszczem, a termometry pokażą od 23 stopni na Opolszczyźnie przez 26 na Mazowszu do 29 na Podkarpaciu.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3, telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Cedria, nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.

0: Słuchajcie radia, Norda FM.
1: J-Lo!

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w RENK. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. RENK, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na ciebie!
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
0: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twoje

0: na krew.pl.
1: Reklama.
2: 55 ofiar rzezi na Wołyniu pochowano dziś we wsi Ostrówki. W kosmos poleciał wielki teleskop, znajdzie 100 tysięcy planet. A do Afryki odlatują pomału pierwsze polskie bociany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach pożegnali swoich bliskich. Na cmentarzu w dawnej polskiej wsi na Wołyniu odbyły się dziś pogrzeby ostatnio odnalezionych 55 ofiar rzezi. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 mieszkańców wsi. Jak mówi Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, takie dni zbliżają do pojednania między narodami.
3: Historia jest historią. Do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to, co było, tego już się nie naprawi. To, co było, przeminęło, to już relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy. To jak było w 43 roku, jak jest teraz, to jest dramatalna różnica.
2: Naukowcy chcą jeszcze wrócić do Ostrówek. Według szacunków do odnalezienia pozostało jeszcze 300 ofiar. W kosmos poleciał teleskop mogący odkryć nawet 100 tysięcy planet pozasłonecznych. Należy do NASA, nazywa się Nancy Grace Roman. Wyniosła go rakieta firmy SpaceX. 6, 5,
4: 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
2: Tak wyglądał start z Florydy. Teleskop kieruje się w stronę punktu na orbicie położonego ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Zostanie tam co najmniej 5 lat. Do Afryki tymczasem odlatują pierwsze polskie bociany. Kilkudziesięciu z nich naukowcy zamontowali specjalne kamery, by dowiedzieć się więcej o środowisku, w jakim będą żyć po drugiej stronie Morza Śródziemnego. GPS pokazuje, że ptaki dotarły już do Sudanu, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Bociany coraz chętniej wybierają zamiast pastwisk pól ornych śmietniska. Wiemy, że bociany wcale nie są samotnikami. Pojawiają się gatunki czapli, z nimi ptaki krukowate.
2: Nie wszystkie bociany przeżywają podróż. Wiadomo, że spośród 28 ptaków, którym zamontowano nadajniki, przetrwało dotąd 20. 7 goli w Częstochowie. Raków przegrał z Jagiellonią Białystok aż 2-5. Gospodarze zanotowali fatalny początek sezonu. Przegrali wszystkie ligowe mecze. Niepewna wydaje się posada trenera Dawida Kroczka. Jagiellonia z kolei awansowała na 4. miejsce, ma jeszcze 2 zaległe mecze. Noc będzie bardzo ciepła i pogodna, z temperaturą od 13 do 16 stopni. A jutro, w ostatni dzień wakacji, pogoda nam trochę zapłacze. Deszczowo w całym kraju, możliwe też burze, zwłaszcza na zachodzie Polski. A temperatura od 22 do 30 stopni. Najgoręcej na Podkarpaciu.
1: Norda FM.

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.

0: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłaty.

0: kilowata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38% aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
6: Na razie 7 ofiar, ale wielu zaginionych. Katastrofa promu na Cyprze. Nauczyciele wychodzą na ulicę. Jutro protest przed kancelarią premiera. Wielkie widowisko, ale polscy koszykarze minimalnie przegrali z Niemcami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób nie żyje po katastrofie promu pasażerskiego, który wywrócił się do góry dnem niedaleko północy wybrzeży Cypru. To ostatni bilans ofiar. Statek wypłynął z portu Kirenia, kierował się do Turcji. Nie ma jak dotąd informacji o tym, by statkiem płynęli polscy obywatele, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
7: Nasze placówki

0: i z Turcji, i z Cypru w tej chwili sprawdzają, czy na pokładzie byli Polacy.
1: Prom wywrócił się do góry dnem. Na pokładzie uwięzione zostały 23 osoby. Straż pożarna gasi pożar, który wybuchł w hali magazynowej przy Kasprowicza w Lublinie. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale ciemny dym widać z wielu kilometrów. Jutro protest nauczycieli. Decyzję podjął Związek Nauczycielstwa Polskiego. Będą demonstrować przed kancelarią premiera w Warszawie. Nie chodzi tylko o podwyżki płac. Nauczyciele walczą o swoją autonomię, mówi nauczycielka dr Aleksandra Korczak.
2: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili większość nauczycieli, ogromna większość nauczycieli raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
1: Protest zacznie się o 11:00. To ostatnie dni na to, by zatankować taniej. Jeszcze dziś i jutro działają rządowe limity cen. Benzyna kosztuje 6,64 maksymalnie, a olej napędowy 7,31 zł. W przyszłym tygodniu ceny mogą wzrosnąć nawet o około złotówkę. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Ergo Arenie z Mistrzami Świata i Europy Niemcami 94-96 po dogrywce. To spotkanie eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Jak dotąd Polacy radzili sobie świetnie, to dopiero pierwsza porażka w 8 meczu. Jutro miejscami znowu upały. Na południowym wschodzie temperatura 30 stopni, za to na północy i zachodzie no, bliżej 20. W wielu regionach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad, a także porywisty wiatr. Poranek jeszcze powinien być spokojny, ale w ciągu dnia pogoda będzie się psuć.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w RENK. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. RENK, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
5: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
6: Jam gotów Ci życie poświęcić. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część druga.
7: To jest papierośnica, chociaż nie paliłam papierosów ani czesiek, bo byliśmy harcerzami. Powstała w obozie jeńców wojennych z Menaszki. Jak nas przyjmowali do obozu, to każdy dostał numer, a numerem była taka wisząca blaszka metalowa, tu jest wyraźnie to pokazane, i myśmy musieli to zawsze nosić, taką blaszkę. Pod tą blaszką jest napis: na pamiątkę kochanej Zosi, Czesław. Jaką człowiek do tego przykładał szacunek, jaką taką miłość, że to takie było ważne, że było ze mną.
8: Zosiu, Zosiu, Zosiu, Zosieńko, to od wielu lat pierwszy koncert bez ciebie. Zofia Czekalska, Sosenka, w czasie powstania warszawskiego.

Miała 21 lat i była łączniczką w zgrupowaniu Kropli 2. 6 lipca obchodziłaby 101 urodziny. Odeszła 3 miesiące temu na początku maja. Cześć jej pamięci. Robiła na drutach tak przeróżne rzeczy, była czarodziejką. Czegóż ona nie potrafiła na tych drutach zrobić. Zaśpiewamy teraz pieśń skomponowaną przez Jana Markowskiego, pseudonim Krzysztof. Ten autor przedwojennych szlagierów, wielkich szlagierów, napisał podczas powstania Sanitariuszkę, Małgorzatkę, Małą Dziewczynkę za K oraz słynny Marsz Mokotowa, nieformalny hymn dzielnicy. Na Mokotowie się wychowałem i do dziś tam mieszkam. Od 69 roku na pamiątkę godziny W codziennie o godzinie 17 z mokotowskiej wieży zegarowej przy ulicy Puławskiej rozbrzmiewa Marsz Mokotowa i niezmiennie wzrusza. Tych, którzy jeszcze tam nie byli, zapraszam serdecznie, to jest przepiękne.

0: Mój tatuś walczył w Powstaniu Warszawskim. Tatuś w lipcu powiedział, żeby mamusia opuściła z dziećmi Warszawę. Nie chciała, ale tak, mówi, mnie męczył, że musiałam opuścić Warszawę. Mówi, a później się dowiadujemy, że powstanie wybuchło. Takie rzeczy się pamięta, o taki dzieciak mały pamięta. Są nie do zapomnienia. Trzeba oddać cześć i honor walczącym, którzy walczyli. A niestety.
1: Pamięć o tych, którzy oddali życie za Polskę i Warszawę, skłania mnie do tego, żeby tu być. W tym miejscu, o tej porze, godzinie 17. Bez nich nie byłoby Warszawy, nie byłoby Polski. Jestem zadowolona, że mogę w takiej pięknej uroczystości uczestniczyć.
2: Oni zrobili to, no, coś wielkiego. Ten zryw wolności, ku niezależności, z tej strony czerwona zaraza stała. Próbowali ich nie dopuścić do tego, żeby ich but postąpił na ziemi warszawskiej, mazowieckiej, no ogólnie. No, ale niestety nie wypaliło, no i co zrobić, no. Ale należy uhonorować, którzy brali w tym udział, tacy mali ludzie, dorośli, cały firmament wiekowy.

była taka ogromna, przede wszystkim życzliwość wzajemna. Na przykład tam były takie dwie siostry, Getel się nazywały. Zaprzyjaźniona z nim byłam do śmierci. Tak samo taka była śliczna dziewczyna z przepięknymi, grubymi włosami. Niemcy ją postrzelili w szyję, uważali, że ją zastrzelili. Tymczasem ona przeżyła. I też byłam z nią zaprzyjaźniona aż do jej śmierci. Czyli te przyjaźnie były takie na całe życie.

Powstanie Warszawskie jest takim naprawdę momentem, w którym ten zryw nie wolno podważać, że nie było sensu go wywoływać, dlatego że ludzie mieli tak dość i ludzie byli tak sfrustrowani już tym po prostu śmiercią

0: Niemcami, Rosją i tymi krajami takimi większymi, no Stany Zjednoczone i tak dalej, alianci, no. I gdybyśmy my swojego też takiego wtedy krwią zaznaczonego miejsca nie wyznaczyli w centrum Polski, no to byśmy w ogóle byli walcem już rozjechani totalnie, a tak to przynajmniej zaznaczyliśmy, że tu jest Polska. Wielu osób zginęło wtedy, ale Ruscy nie wkroczyli tutaj na swoje, o i tyle powiem, przez tą Wisłę, patrząc się jak konamy zresztą.
1: Wie pan, mojego wujka, 4-letniego, zastrzelili. 4 lata dziecko, zastrzelone zostało. Bawili się w barykady. I na barykadzie, no wiadomo, hełmy poprzybierali, pozbierali jakieś, prawda. No, bawili się wojnę, jak to dzieci w czwartym roku życia. No i jakiś Niemiec snajper wziął go na cel, pach i koniec. No to jest szczególnie dla mnie jest no, pierwsze wspomnienie. Nie mówiąc już o dziadku, którego straciłem na ulicy Kruczej w powstanie. Także kilka osób z rodziny właśnie wspominam.

0: tam. To było na Czerniakowie, gdzie zresztą bardzo ciężkie walki były. I pod wieczór trochę ucichły akcja, trochę Niemcy się uspokoili, trochę my. I wpadliśmy do mieszkania, gdzie był patefon. I pamiętam, że ułożyliśmy się na podłodze, włączyliśmy ten patefon z korbką taką i płyta, która była, to właśnie był Fok.
1: A pan Fok mieszkał w tym samym domu co ja, na Koszykowej 69. Oczywiście myśmy jako widzowie w tych koncertach uczestniczyli, bo on dla nas śpiewał.
2: Fok był wspaniały. Fok wyszedł na scenę w towarzystwie takiego powstańca, który grał na mandolinie. Śpiewał i dostawał straszliwe brawa.
0: Także ja słyszałam Foka na płycie na Czerniakowie i to on śpiewał wtedy Ostatnią niedzielę. Zresztą piosenki nie doczekaliśmy końca, bo jakieś kula rekoszetem się odbiła od ściany, wpadła, uderzyła w ten patefon i muzyka się skończyła.
3: Mieczysław Fok, pseudonim Ptaszek, był członkiem Armii Krajowej, służbę pełnił w 6 oddziale, czyli Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. W Powstaniu wziął udział w ponad 100 koncertach dla wojska i ludności cywilnej. Podczas występów kilka razy został ranny. Za swoją powstańczą działalność został odznaczony Krzyżem Walecznych. Od rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie, który rezydował w Londynie, jako 4. Polak w historii został odznaczony Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi z mieczami. Jednym z najbardziej znanych utworów z repertuaru Mieczysława Foga jest piosenka O mojej Warszawie. Napisał ją Albert Harris w listopadzie 1944 roku, tuż po upadku powstania. Kompozytor ofiarował tę piosenkę panu Mieciowi w styczniu 1945 roku i dał mu wyłączność na jej wykonywanie. Tą piosenką pan Miecio poruszał serca słuchaczy do końca swojej ponad 70-letniej kariery. Janku, maestro, szanowni państwo, wykonajmy wspólnie ten niepisany, nieformalny hymn Syreniego Grodu, piosenkę O mojej Warszawie.
4: Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzące się wie, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca rany. Mimo
5: o, przyjechaliśmy aż z Hamburga.
6: Specjalnie
5: na mam. No na całej uroczystości.

0: wiosce.
1: A dlaczego to jest tak ważne?
2: No, się historię uczyłam i historia mnie zawsze trochę interesowała. No i miałam dobrą nauczycielkę polskiego, co o Katyniu mówiła i tak dalej, z Uniwersytetu Warszawskiego, pani Czup, ale już niestety nie żyje. Ale naprawdę warto było.
1: Co sprawia, że w to popołudnie panowie są aktywni?
3: No obowiązek.
4: Zadania.
3: Obowiązek Polaka. Chociaż mnie w jednym wypadku, wie pan, cieszy, że są dużo ludzi młodszych jest ode mnie. Także jakiś ten powiew wiatru jest troszeczkę. Ja mówię, taki optymizm dla mnie, bo z mojej półki tu już mniej ludzi idzie, bo wiadomo, nie każdy ma jeszcze taką połeczkę zdrowie, ale ty patrzę, ludzie młodzi idą, także może coś z tego wyjdzie.
5: Moi wujkowie brali udział w powstaniu warszawskim, a po drugie mój dziadek był w AK, tu w Otwocku, prężnie działającym, także nawet z tego tytułu był awansowany do rotmistrza. Muszę tu być, mimo że przejechałam z dosyć daleka, ale muszę tu być. Okolice Poznania. Także uważam, że każdego to powinno być obowiązkiem. Naród bez tradycji, bez swojej historii nie jest narodem. Także uważam, że każdego obowiązkiem powinno być na takich historycznych wydarzeniach, różnych. Nie tylko na Powstaniu Warszawskim, na różnych wydarzeniach.
6: Przywiozłam moje wnuki z Anglii, z Londynu, żeby zobaczyły specyficznie ducha polskiego i żeby po prostu widziały nasz pierwszy piękny kraj. Bo to nie można przekazać słowem, tylko właściwie trzeba to przeżyć, żeby podać dalej. Tak, więc to jest dlatego. I po to, żeby po prostu byli i widzieli i dać tyle, ile oni mogą wziąć, patrząc pod uwagę wiek, bo oni mają 14 lat i 10 lat. I wzięliśmy przewodnika i on nas oprowadził, gdzie jego mama walczyła na Starówce. Pokazywali te kanały, więc po prostu tak trzeba, nie? No bo jak przekażesz tego ducha? A ja jako babcia, ja przyjeżdżam po to, żeby sprawdzić moją

0: jam gotów ci życie poświęcić.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
2: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
4: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja,

0: którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: W Ostrówkach na Wołyniu pochowano 55 ofiar UPA. CIA chce spotkania Trump-Zełenski-Putin, donoszą agencje. Taksówkarze mieli dziś swoje święto. W Poznaniu odbył się Dzień Taksówkarza. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 55 ofiar ukraińskich nacjonalistów zostało pochowanych na polskim cmentarzu w Ostrówkach. 83 lata temu bandy UPA wymordowały 90% mieszkańców dawnych polskich osad w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, mówi wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.
1: Za każdym razem, kiedy jestem na Ukrainie, sięgam pamięcią do tego, co czytałem, z czym się zapoznawałem. Jak okrutny los zgotowano tutaj naszym rodakom. Wzruszenie to jest to słowo, które chyba najlepiej oddaje to, co czuję w tej chwili.
0: IPN chce jeszcze raz wrócić do Ostrówek. Kilkuset ofiar nadal nie udało się odnaleźć. Szef CIA John Ratcliffe podczas nieoczekiwanej wizyty w Moskwie zaproponował rosyjskim władzom zorganizowanie trójstronnego spotkania z udziałem przywódców USA, Ukrainy i Rosji, poinformował o tym portal Axios. Nie jest jasne, jaka była reakcja Moskwy na pomysł przedstawiony przez CIA. Naukowcy biorą na tapet zdrowie strażaków. Ruszają pierwsze w Polsce badania tego, jak kontakt

0: dymem, chemikaliami i metalami ciężkimi wpływa na zdrowie ratowników. Naukowcy z Uniwersytetu Opolskiego zbadają próbki biologiczne strażaków, jakość powietrza w remizach i skuteczność czyszczenia sprzętu po pożarach. Celem jest wykrycie ukrytych zagrożeń i sprawdzenie, dlaczego wśród strażaków częściej niż wreszcie społeczeństwa występują niektóre nowotwory. Zabytkowe pojazdy, występy artystyczne i konkurs na najlepszego taksówkarza. Tak Poznań uczcił Dzień Taksówkarza. To coraz trudniejszy zawód, mówi ambasador wydarzenia, aktor znany z serialu Na Wspólnej i przede wszystkim z roli taksówkarza z serialu Zmiennicy, Mieczysław Hryniewicz.
1: 13-13 zgłasza się. Pamiętam czasy, że kolejka stała klientów, a taksówki podjeżdżały i wybierały sobie klientów. Teraz jest odwrotnie. Czasy dla taksówkarzy są cięższe, ale to nie znaczy, żeby taksówkarze nie byli sympatyczni, uprzejmi, rozmowni.
0: Na Placu Kolegiackim w Poznaniu można było zobaczyć zabytkowe taksówki. Historia poznańskiego taksi sięga ponad 120 lat. Były reprezentant Polski Karol Linetti został zawodnikiem Śląska Wrocław. 31-letni pomocnik przeszedł do Wrocławia z tureckiego Kocaelispor'u. Dla reprezentacji zagrał 47 meczów, ostatni 3 lata temu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, mogą wystąpić burze i grad. Temperatura od 22 stopni na północy, 26 w centrum, do nawet 30 na Podkarpaciu. Uważajmy też na wiatr, w czasie burz oczywiście porywisty.
2: Norda

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama. Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama. Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Brakowało tylko jednego wydarzenia, aby dzieło odkupienia upadłego człowieka było ukończone. Ciało Syna Boga, które poniosło nasz grzech, miało być złożone w grobie i po 3 dniach winno być wzbudzone do życia. Zmartwychwstanie miało być pieczęcią, fundamentem dzieła zbawienia człowieka. Bóg w swojej wszechwiedzy podjął działania, które miały zabezpieczyć fakt zmartwychwstania przed oskarżeniami i atakami tych, co nie chcieli uwierzyć. Czy Syn Boga rzeczywiście umarł? Czy rzeczywiście powstał z martwych? Może wcale nie umarł, a był tylko w stanie śmierci klinicznej? Być może relacje o zmartwychwstaniu są produktem chorej wyobraźni rozczarowanych uczniów? A może jest to wielkie fałszerstwo, w którym kradzież ciała miała zastąpić zmartwychwstanie? Najwyższy, ten, który zna nasze myśli zanim my je poznamy, przewidział tego rodzaju obiekcje. Sprawił, że śmierć i złożenie ciała Jezusa do grobu były oczywistymi, znanymi faktami dla wszystkich ówcześnie żyjących. Piłat osobiście udziela zgody na pochowanie ciała Jezusa Chrystusa. Józef z Arymatei, uczeń Jezusa, zawija je w prześcieradło i umieszcza w nowym skalnym grobowcu. Arcykapłan osobiście zatroszczył się o rozmieszczenie żołnierzy wokół grobu, w którym złożono ciało Jezusa. Żydzi i poganie, przyjaciele i wrogowie, wszyscy byli świadkami śmierci Jezusa i tego, że jego martwe ciało zostało włożone do pilnie strzeżonego skalnego grobowca. Tego nie można kwestionować. Jezus naprawdę był ubiczowany, naprawdę straszliwie cierpiał, naprawdę umarł, naprawdę został pochowany. Warto to przemyśleć.
1: Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersety od 57 do 66.
2: Pod wieczór zjawił się Józef, zamożny mieszkaniec Arymatei, który także należał do uczniów Jezusa. Udał się do Piłata z prośbą o wydanie ciała jego, na co Piłat zezwolił. Wziął więc Józef ciało i owinął w czyste lniane płótno. I złożył w swoim nowym grobowcu wykłutym w skale. Przytoczył ciężki kamień i zamknął otwór grobowca, po czym odszedł. A Maria z Magdalii i ta druga Maria siedziały naprzeciw grobowca. Następnego dnia, było to w sabat, arcykapłani i faryzeusze przyszli do Piłata i prosili go: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten oszust jeszcze za życia powiedział, że po 3 dniach wstanie z grobu. Wydaj więc rozkaz, aby zabezpieczono grobowiec aż do 3. dnia, bo jego uczniowie mogliby przyjść i wykraść ciało, a potem rozgłaszać przed ludem, że wstał z grobu. To drugie oszustwo byłoby o wiele gorsze niż to pierwsze. Piłat na to: weźcie strażników i zabezpieczcie jak tylko potraficie. A oni poszli, zabezpieczyli grób, przyłożyli pieczęcie, postawili straż.
0: Fragment ten pokazuje, że nasz Pan miał przyjaciół, o których niewiele wiemy. Józef z Arymatei pojawia się w tym momencie, gdy trzeba pochować ciało Jezusa. Nigdy wcześniej Nowy Testament o nim nie wzmiankuje i nigdy później. Niewiele o nim wiemy, poza tym, że był uczniem Jezusa. W chwili, gdy apostołowie rozpierzchli się i opuścili swojego mistrza, w chwili, w której nic dobrego nie mogło spotkać kogoś, kto przyznałby się do znajomości z Jezusem, w takim momencie Józef śmiało prosi o ciało Jezusa i umieszcza je w swoim grobowcu. To brzmi zachęcająco, oznacza bowiem, że są tacy ludzie, którzy znają Pana i Pan ich zna, a ciągle pozostają ludźmi mało znanymi dla reszty Kościoła. Są tacy chrześcijanie, którzy są szeroko znani, ale są i tacy jak Józef, którzy ujawniają się w momencie szczególnej potrzeby. Jedni i drudzy są prowadzeni przez tego samego Ducha.

gdy jego ciało było złożone w grobie. Męczyły ich słowa Jezusa, w których mówił o swoim zmartwychwstaniu. Postanowili temu zapobiec. Zażądali od Piłata żołnierzy do pilnowania grobu, a kamień zamykający wejście został opieczętowany rzymską pieczęcią. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że przez te wszystkie zabezpieczające czynności dostarczyli niezbitych dowodów potwierdzających fakt zmartwychwstania. Ich wysiłki zmierzające do zablokowania powstania z grobu, zmartwychwstania Jezusa można przyrównać do prób powstrzymania przypływu morskiego lub zablokowania kolejnego wschodu słońca. Stali się ofiarami swojej własnej przebiegłości. Ich zaciętość i złość stały się instrumentami grającymi dla Bożej chwały. Historia Kościoła dostarcza wielu podobnych przykładów. Prześladowanie pierwszych chrześcijan, zamordowanie Szczepana przyczyniły się do tego, że chrześcijanie rozproszyli się i wszędzie, gdzie dotarli, głosili Ewangelię. Wielokrotne uwięzienie apostoła Pawła dało mu niezbędny czas do napisania listów, które dzisiaj są czytane przez miliony ludzi na całym świecie. Prześladowanie uczniów Chrystusa miało zawsze tylko jeden skutek. Sprawiało, że ci ludzie byli jeszcze bliżej Pisma, modlitwy, Boga. Żyjemy w świecie, który nie wymknął się spod Bożej kontroli. Potężne moce, układy polityczne są tylko narzędziami w ręku Boga. Używa ich, aby osiągnąć swój cel. To dzięki nim sprawia, że Jego Kościół jest taki, jakim On chce go widzieć. W trudnych momentach naszego życia widzimy tylko część całości. Już niedługo zobaczymy, że to, co było cierpieniem, strażą, pieczęcią, było jedynie instrumentem Bożego działania w naszym życiu.